durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Kaczka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Zachęta do przyjmowania postawy przebaczenia wypływa z przypowieści, którą usłyszymy w trakcie rozpoczynającej się liturgii. Autentyczne przebaczenie jest trudne, a próba jego podejmowania oparta wyłącznie na ludzkich siłach i zdolnościach bardzo często kończy się niepowodzeniem. Przez aktywne i czynne uczestnictwo we mszy świętej prośmy o zdolność przebaczania oraz o dar uleczenia ran i krzywd, które zostały nam zadane. Miłosierdziu Bożemu powierzamy w tej Eucharystii zmarłego Roberta Draba, wypraszając dla niego dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca, za dnia na ich oczach i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze. Wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak uczyniłem ja, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, zestawienie liczb 7 i 77 miało już miejsce w Księdze Rodzaju. Mężczyzna o imieniu Lamek chwalił się swoim żonom, że Kain mścił się 7 razy, a on będzie się mścił 77 razy. I za pomocą takiego odgrażania się Lameka Pismo Święte mówi nam o narastaniu grzechu, o konfliktach, o rozbiciu między ludźmi. A to wszystko było dalszymi skutkami grzechu pierworodnego. Dzisiaj Ewangelia, znów zestawiając liczby 7 i 77, mówi o czymś odwrotnym. Dzięki Jezusowi pojednanie między ludźmi nie tylko jest możliwe, ale powinno stać się powszechne, a szczególnie wśród uczniów i wyznawców Jezusa. Przesłanie przypowieści o niewdzięcznym i niemiłosiernym dłużniku uczy nas, że wzorem naszej postawy przebaczenia i pojednania jest przebaczenie, jakie sami otrzymujemy od Boga. Największe przebaczenie w historii ludzkości dokonało się na krzyżu, kiedy Jezus, będąc zabijany, modlił się za swoich morderców: Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ta wielka krzywda, jakiej doznawał od ludzi, nie przesłoniła mu prawdy, że jego wrogowie to nie tylko krzywdziciele i zbrodniarze, ale także ludzie, którzy są nieszczęśliwi, którzy nie zdają sobie sprawy ze skutków grzechu. Jezus modlił się za nich i za nich też umarł, tak jak za wszystkich innych, w tym i za nas. Kiedy stajemy przed Bogiem, żeby Go prosić o przebaczenie, o miłosierdzie, to również liczymy
na takie rozróżnienie. Chcemy, żeby Pan Bóg widział różnicę pomiędzy nami a naszym grzechem, żebyśmy w Jego oczach nie tylko byli grzesznikami, ale przede wszystkim Jego dziećmi, ludźmi, których stworzył. I skoro Bóg to rozróżnienie zawsze stosuje i wybacza nam, to i my powinniśmy przebaczać tym, którzy zawinili przeciwko nam. Przed krzywdą wolno się bronić, trzeba się bronić i domagać tego, żeby krzywdziciel został ukarany za popełnione zło w granicach prawa. Natomiast nie wolno zapomnieć o tym, że nasz krzywdziciel to przede wszystkim jest człowiek. A człowiek to znaczy ktoś kochany przez Boga, ktoś wezwany do życia wiecznego. Zawsze mamy potępiać zło czynione przez człowieka, ale nigdy nie wolno potępiać samego człowieka. Starajmy się naśladować Jezusa i modlić się za naszych nieprzyjaciół, tak jak Jezus modlił się na krzyżu. Amen. Z głęboką wiarą i ufnością przedstawmy Jezusowi pokorne prośby o głęboką i niezachwianą wiarę dla biskupów, prezbiterów i posługujących w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy o zdrowie i dobrą opiekę dla podróżujących. Ciebie prosimy o godne warunki życia dla biednych i bezdomnych. Ciebie prosimy o szczęście wieczne w krainie żyjących dla zmarłego Roberta Draba. Ciebie prosimy o otwartość na łaskę Bożą dla nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który z miłości do człowieka sam stałeś się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, zapal w naszych sercach miłość na wzór Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia, chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo nas umacnia, abyśmy pragnąc miłosierdzia umieli również je okazywać.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnijmy, wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych, które dotyczą blisko 19 milionów osób. Według władz nic nie wskazuje na to, żeby cyberatak na systemy firmy MyDoctor był atakiem zewnętrznym, za którym stoją służby innego państwa. Kobieta wydobyta spod gruzów po 36 godzinach, to po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Według władz poszukiwania ocalałych wchodzą w ostatni etap. Dotychczasowy bilans poniedziałkowego trzęsienia to 265 ofiar śmiertelnych i prawie 500 zaginionych. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 i pierwszy raz w tym sezonie awansowała do decydującej rundy. Rywalką Świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Brakuje krwi, a jednocześnie rośnie liczba wypadków komunikacyjnych w Polsce. Zwiększa to zapotrzebowanie szpitali na krew i jej składniki. W radomskim szpitalu specjalistycznym sytuacja na bieżąco jest monitorowana, mówi Weronika Kościelniak, rzecznik lecznicy.
3: Jednocześnie obserwujemy wyraźnie mniejszą dostępność niektórych jednostek krwi. W związku z tym na bieżąco monitorujemy stan zapasów i podejmujemy działania, aby zabezpieczyć krew niezbędną do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
2: Sytuacja jest trudna, bo stali dawcy krwi wyjeżdżają na urlopy, a w tym czasie rośnie liczba wypadków komunikacyjnych. Tak jest w województwie mazowieckim, informuje Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
4: W samym tylko czerwcu i lipcu na terenie garnizonu doszło do 346 wypadków drogowych, w których rannych zostało 436 osób, a aż 25 osób straciło życie. To o 85 z wypadków więcej w porównaniu do kwietnia i maja tego roku.
2: Sanktuarium Matki Bożej i Świętego Ojca Pio w Jarosławicach obchodzi rocznicę 370 lat cudownego ocalenia miejscowości, dlatego w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, organizowana jest piesza pielgrzymka z Radomia do Jarosławic. Jeden z organizatorów, Marcin Michalski.
5: To pielgrzymka do miejsca, gdzie w 1656 roku Maryja w cudowny sposób ocaliła mieszkańców, ukazując się na frontonie kościoła i ostrzegając ich przed grożącym niebezpieczeństwem.
2: Na zakończenie pielgrzymki o godzinie 12 odprawiona zostanie msza święta.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut 7 jesteśmy z wami od rana. To czwartek, jest 13 sierpnia.
7: Poproszę do rzeczy, czyli o czym myśli Domek od samego rana.
6: Trochę będzie od rzeczy, to znaczy przejdziemy od zaćmienia do polityki, bo mi się wszystko kojarzy.
7: No dobrze, to o tym za chwilę, ale wcześniej między innymi Bad Boys Blue, You're My Woman, Eruption, One Way Ticket, a my z wami do godziny 9:00 gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
6: Tomek Walaszczyk.

0: poranny program Radia Plus, rano wstaje za 18 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: To niesprawiedliwe, że Hiszpanie mają 3 całkowite zaćmienia słońca w ciągu kilku lat, a my musimy czekać 109 lat, zanim ciemność ogarnie Ziemię. Ale przynajmniej mamy w polityce wybitnych ekspertów od zaćmień. No, nie chodzi o to, że ściemniają ile wlezie, to też, ale że potrafią doprowadzać do zaćmień afer. Kiedy już jedną tak grzeją media i konkurenci, że można się sparzyć, nagle wyciągają jakąś księżycową historię, przykrywają tamto słońce i już nie widać, a wszyscy mówią o tym, co bliżej. A my się tak gapimy i nieważne, że oglądamy przez szkiełko telewizyjne. I tak już jesteśmy zaślepieni. I jak myślę o wyborach, to głowa mi ćmi. Znaczy, lekko zaćmiewa.
1: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus Radom.

0: Tajna Most to oczywiście Enrique Iglesias w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Wyłowiłem z tej piosenki słowo forever, więc już przechodzimy do czasu, a w zasadzie do czasów tym razem minionych. Artur Boczarski opowie o tym, co wydarzyło się 13 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 sierpnia 1772 roku w czasie Konfederacji Barskiej wojska rosyjskie zdobyły Jasną Górę. Tego dnia w roku 1961 niemieccy komuniści obstawili wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęli przejścia graniczne. Tak rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego. Murem nieufności podzieleni byli papież Poncjan, który był biskupem Rzymu na początku III wieku, oraz antypapież Hipolit. Ale mimo sporu obaj są dziś wspominani jako święci, bo obaj bez różnicy padli ofiarą prześladowań cesarza Maksyma Traka. A przed śmiercią w roku 235 pogodzili się na wieki wieków. 100 lat temu w katakumbach świętego Kaliksta archeologowie znaleźli grób z napisem Poncjan, biskup, męczennik. To z kolei zasługa papieża Fabiana, który sprowadził ciało poprzednika do Rzymu. A u nas ponad 4 wieki temu Mikołaj Zebrzydowski wyznaczył dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej, bo krajobraz Pogórza Makowskiego przypominał mu widoki jerozolimskie.

0: No i to jest tak, że ja bym chciał popatrzeć na ten zamek albo te pola ogarnąć wzrokiem.
1: No to patrz, ogarniaj.
0: Kontemplować, zamyślić się, a tu nie, jeszcze tu się ustawcie, bo muszę tu zrobić ładne, ale tam ten uśmiech nie wyszedł, jeszcze, ale poprawcie. Gdzie ty patrzysz? No właśnie, dzisiaj na naszym profilu facebookowym pytanie, czy lubicie pozować, czy dużo pozujecie na wakacjach do zdjęć? Własną twarz dajecie. Ale czy tak, czy nie, czekamy też na was w naszym pocztówkowym konkursie przed godziną 8.
1: Tak jest, cały czas.
0: Przypomnimy szczegóły.
1: Prezentów przygotowany specjalnie dla was. Prezenty wakacyjne, przydadzą się na nie jeden wyjazd, między innymi torba plażowa. A w tej torbie mnóstwo przydatnych gadżetów. No to co, za chwilę najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, bo 7 coraz bliżej.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Cyberatak na system firmy MyDoctor. Śledztwo umorzone to w sprawie apartamentu prezydenta Nawrockiego w muzeum. Trzeci medal dla Polski. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych, to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
3: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
1: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień, m.in. przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał od niej kilka kilometrów. Miał też nie płacić za ten pobyt.
4: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
1: Tłumaczy Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W połowie lipca w tej sprawie w charakterze świadka został przesłuchany prezydent Karol Nawrocki. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Za nami historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. To pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
5: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
6: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Dziś Wicher zostanie zwodowany. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 dni mistrzostw i 3 medale Polaków. Brązowy krążek lekkoatletycznych Mistrzostw Europy zdobył wieczorem w biegu na 110 metrów przez płotki Jakub Szymański. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
7: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
1: O medale w rzucie młotem walczyła Anita Włodarczyk, ale zajęła 4. miejsce. Na biegu na 400 metrów 6. był Maksymilian Szwed.
8: Czwartek od rana przynosi dużo słońca i ono będzie z nami przez cały dzień. Poranki już chłodniejsze, teraz 12 stopni na termometrze. W ciągu dnia zobaczymy 24-25 stopni. Ciśnienie wysokie, 1029 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Dziś niewielkie zachmurzenie bez opadów. Od jutra upalnie, w sobotę i w niedzielę ponad 30 stopni. A przysłowie, gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Huragan, wicher, burza? Nie, co najwyżej lekki wietrzyk i dużo
9: zefirek
2: słońca.
9: Zefirek to się mówi. Dzień
2: zefirek,
9: dobry.
2: Dobrze. Kefirek ja bym chciał.
9: A proszę bardzo, to dobry pomysł na biał o poranku. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
9: Zapraszamy do godziny 9:00 za chwilę na naszej antenie. Ota One, teraz Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.

0: F-A-E-S. Ja tam inny skrót mam, nie disco, tylko PFAS. PFAS to są takie opakowania, które zawierają wieczne chemikalia i są bardzo niezdrowe i szkodliwe. Te PFAS, jeszcze nie zbadano tego dokładnie, ale może przenikać do naszych organizmów. W każdym razie, wczoraj weszły w życie unijne przepisy, które zakazują produkowania z udziałem tych chemikaliów PFAS, opakowań na żywność i innych opakowań, ale to dopiero początek rewolucji. Wyobraź sobie, że w ramach tego pakietu przepisów za 4 lata nie będzie można już dostać na stacji benzynowej na przykład saszetki z cukrem małym, bo to się później nie rozkłada, te wszystkie najedzenia rzeczy są wzbogacane, także się nie nadają do recyklingu za bardzo, albo jak ketchup. No ja kiedyś pamiętam, zawsze zaznaczałem, że nie chcę ketchupu do tych frytek, to mi zawsze dawali w tym małym opakowaniu.
1: Tak, automatycznie, no to prawda.
0: Ostatnio byłem na meczu i Latorośl kupiła sobie na czosy i przyniósł mi taki sosik w takim małym opakowaniu i to teraz noszę to w torbie, no bo co mam z tym zrobić?
1: To też mam taki jeden ketchup.
0: No ze mną i to tak się zbiera. Z tym cukrem to jest jeszcze tyle wygodnie, że jak człowiek zbiera, to któregoś dnia mu w domu zabraknie, bo zapomniał kupić i to sobie to wykorzysta przynajmniej.
1: Ja w ogóle nie mów takich rzeczy, bo cukier nie istnieje w mojej kuchni.
0: Jak to nie istnieje?
1: No chyba, że czasem jakieś...
0: To ja do ciebie nie przyjdę, bo jak będę chciał...
1: Ciasto jogurtowe zrobię, to już sypnę trochę.
0: Herbatę mi zrobisz i co dalej? Niezręczna sytuacja będzie. No
1: trochę do tego ciasta mam jednak, to się poczęstuję. Dobra. Cukier niezdrowy, odkładamy
0: ale
1: na półkę.
0: Ale co to będzie, jak pojedziemy na stację benzynową, żeby posłodzić sobie kawę na przykład, to taką misę postawią z łyżką?
1: Nie, bo czekaj, to za 4 lata?
0: Tak.
1: No to do tego czasu możemy ten cukier rzucić i wyeliminować z herbaty i kawy.
0: O nie.
1: No, jak
0: mogę nie? Ograniczyć, o, ale to, tylko tyle.
1: Dobrze, za chwilę na naszej... Cukiernica taka była, pamiętasz? Przysypywałeś się...
0: A było!
1: Taką ci łyżeczkę
0: z taką
1: odbierzało.
0: Rurką, że to się
1: rurką,
0: dozowało.
1: Dokładnie. I to jest najlepsze rozwiązanie. 17 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę. O, proszę, masz. Chcesz słodko? Będzie słodko. Dżem. Naiwne pytanie.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
3: dalej masz. Po reklamie.
11: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
12: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
13: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
11: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
14: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
11: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
13: Zapraszają
11: Magda Gliszczyńska,
14: Marcin Prejs,
12: Radosław Mizera
13: i Wojtek Sałek.
15: Autopromocja

0: Chyba sobie takie sygnał SMS-a zrobię w telefonie.
1: Dobra.
0: Od Michaela.
1: Może być.
0: Za 2 minuty w pół do 8 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, budzimy się, nastawiamy budziki, a jeśli nie, to włączamy radio, żeby też przebojami z nutą nostalgii was rano dobudziło. To znaczy my.
1: Przypominamy też o naszej zabawie z kartką pocztową, ale o tym opowiemy jeszcze w tej godzinie na pewno na antenie Radia Plus, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
0: Goni, ale zajrzyjcie na lato.radioplus.pl.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Po reklamie.

0: Świadom.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Chersonia na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane dronami. Celem był też obwód dniepropetrowski. 5 osób zostało rannych. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaapelował o wsparcie. Jak mówił w rozmowie z CNN, gdyby USA sprzedało Ukrainie 10% swoich zapasów pocisków przechwytujących, Kijów mógłby strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje Rosja. Sycylia sparaliżowana przez Etnę. Ponownie przedłużono blokadę lotniska w Katanii. Potrwa przynajmniej do jutra, do drugiej w nocy. Wszystko przez pyły wulkaniczne i aktywność wulkanu Etna. Do tej pory odwołano prawie 700 lotów, a utrudnienia dotknęły nawet 100 tysięcy osób. Archiwa państwowe w całym kraju poszukują pamiątek związanych z kolejami. Bilety, stare fotografie, legitymacje czy dyplomy można przekazywać do 2 października.
2: Zależy nam na tym, aby te pamiątki zebrać, zabezpieczyć, stworzyć przepiękne kolekcje obrazujące, w jaki sposób ta kolej wpływa na nasze życie codzienne.
1: Mówi dr Marta Zbrzeźniak z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Akcja organizowana jest z okazji Roku Polskiej Kolei i stulecia PKP.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziś na drogach Radomia drugi dzień akcji Bezpieczny Przejazd Rowerowy. W tych miejscach coraz częściej dochodzi do wykroczeń i wypadków z udziałem rowerzystów. Wzmożone kontrole prowadzone są przy użyciu drona.
4: Aspirant Michał Roszczyk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Obserwujemy przejazdy, przejścia dla pieszych, jak zachowują się uczestnicy ruchu drogowego. I teraz będziemy zatrzymywać akurat pana. Pan przejechał sobie po przejściu nie schodząc. Możemy z dalszego miejsca obserwować sobie uczestników, jak się zachowują na takich przejazdach.
3: Zakończyły się prace przy północnej elewacji kolegiaty świętego Mikołaja w Końskich. Na odnowienie jej części parafia pozyskała 500 000 zł z Ministerstwa Kultury. Proboszcz parafii ksiądz Jacek Wieczorek.
5: Dzięki środkom własnym parafii nie tylko część, ale w całości ta elewacja północna została zrealizowana z bardzo dobrą oceną przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. I tutaj wielka wdzięczność dla parafian, którzy stale wspierają prace, które realizujemy, przywracając piękno kolegiaty świętego Mikołaja w Końskich.
3: Łączny koszt odebranych już prac to 634 tysiące złotych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Od rana dużo słońca i tak będzie przez cały dzień. Teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia 24-25 stopni. Ciśnienie wysokie wynosi 1029 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Już Edyta Górniak śpiewała, mogę jak Etna zbudzić się, więc budzimy się wulkanicznie o poranku. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Erupcja radości dzisiaj w ciągu dnia. Tego wam życzymy. 13 dzień sierpnia w kalendarzu, to jest czwartek.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi

0: Piątki na piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Mamy nowy rekord w księdze Guinnessa, ustanowiony przez Polkę, panią Zofię, nie, panią Violetę z Zofiówki. Oficjalna rekordzista.
1: A bo Zofię z Juliówki. No, przepraszam. No i co?
0: Kategorii największej kolekcji książek z autografami. Zgadnij ile?
1: Poczekaj, niech sobie... No jakieś to jest... 300?
0: 300. O 271 egzemplarzy pobiła poprzedni rekord, który uchował się przez 1300. 2652 książki z autografami.
1: No pięknie.
0: Ma pani Violeta. Pani Violeta prowadzi też taki podcast, zdaje się, tak? Czy coś w tym stylu, subiektywnie o książkach, więc promuje czytelnictwo w Polsce, ale oprócz tego, że promuje, to sama zbiera, kolekcjonuje, no pewnie ma trochę więcej dojść do tych autorów różnych, bo to z całego świata te podpisy zbiera. Biblioteczkę ma bardzo piękną, bo jest na zdjęciu, także... Jest nieźle.
1: A ja wyobraziłem sobie, że ona jeździ na te targi książki wszystkie, ile ona tam się w kolejkach by musiała nastać.
0: No, kiedyś trochę pewnie też najpierw musiała się nastać, a potem to już inne ścieżki dostępu pewnie były do tych autorów, ale imponujący zbiór, trzeba przyznać.
1: Ja kiedyś
0: nawet nie wiedziałam, że tyle książek jest.
1: Jak to, w życiu?
0: Nie w życiu. W życiu tyle nie przeczytałam pewnie, ale...
1: Jak to jest tyle książek? To tyle się rzeczy wydaje.
0: Tylu autorów, po prostu.
1: Ja kiedyś do mrożka stałem godzinę. Stało się, stało, ale się dostało.
0: I dostałeś?
1: No tak.
0: Masz?
1: No mam, no w domu tam. Nawet zdjęcie mam, ktoś mnie zrobił.
0: Rewelacje. No. Fantastycznie. No właśnie, warto mieć pasję, warto je rozwijać i no, fantastyczna.
1: I nie chodzi o tę księgę rekordów Guinnessa, ale chodzi o te wszystkie wspomnienia. Nawet nie związane z tymi autorami, to też, ale z tym, ile historii w tych książkach jest zawarte.
0: Dokładnie tak. Warto czytać. Weekend przed nami, to będzie trochę więcej czasu. Nawet gdzieś pod gruszą. To jest całkowita przyjemność. Za 17 minut 8 poranny program Radio Plus, to rano wstaje.
1: Pod gruszą książki mnie wzruszą.
0: No tak, za chwilę. Catching Crew.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ojej, znowu. Nareszcie spokój.

0: Znam człowieka, to akurat człowiek, no nawet znany w branży, któremu osobiście pocztówkę przysłał John Lennon. No ale on wcześniej napisał do niego, a tamten mu odpisał. Kiedyś to artyści nawet pisali pocztówki do swoich fanów, tak jak wysyłało się z prośbą do jakiegoś klubu piłkarskiego i też czasem odsyłali z podpisem.
1: Ja napisałam kiedyś prośbę o autograf do Bono i otrzymałam go i do tej pory mam. Mam tam w szufladzie, mogę ci pokazać.
0: Tutaj w pracy?
1: Tutaj w pracy.
0: Ale kluczyk zamykany, mam nadzieję.
1: Oczywiście, że tak. A drugi list napisałam do pewnego znanego prezentera radiowego.
0: Tak?
1: Odpisał mi na maszynie, w niebieskiej kopercie. Podpisał się własnoręcznie, więc...
0: Cudownie.
1: No.
0: To ty też masz autografy, też zaczynasz zbierać. Te pocztówkowe, listowe.
1: Ja już skończyłam, ale miałam taki okres w życiu.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Pocztówkami się bawimy, pocztówkami się zachwycamy. No nie w formie tradycyjnej, ale prosimy was o pocztówki internetowe, zrobione przez was zdjęcia. Przysyłajcie za pomocą naszego formularza na stronie radioplus.pl. Oczywiście pocztówki z wakacji, z jakimiś pozdrowieniami. Możecie być na zdjęciu, możecie być po prostu za aparatem i pokazać nam jakiś ładny widok. Czekamy, ale bo są tak, nagrody.
1: Ale nie czekamy tym razem pod telefonem komórkowym, tylko prosimy was o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej.
0: Wystarczy załączyć zdjęcie, napisać jakieś pozdrowienia, a my oglądamy, zachwycamy się do jednej osoby, zadzwonimy po godzinie 8. A skoro już o Johnie Lennonie była mowa, to teraz Beatlesi.

0: za 2 minuty 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, co ty mi tutaj jakieś takie tragiczne rzeczy pokazujesz?
1: Gdzie tragicznie? No. Ktoś zawinął się w taką folię, żeby
0: wygląda
1: nie zmarznąć.
0: Wygląda jak nieżywy, tylko nogi wystają.
1: Na plaży, gdzie ja to mam? O, no tu jest. No, zasnął człowiek i...
0: Ale termiczną to się chyba odwrotnie zawijamy, a nie, to jest chyba nie folia termiczna, tylko jakiś...
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko $1,99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio Plus.
3: Uwaga kierowcy na A4. Duże utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Katowicach. Wysłał list z prorosyjskiej republiki. Marcin Romanowski wystąpił o list żelazny. Odwiedzimy też Jasną Górę, gdzie docierają kolejni pielgrzymi. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na A4 w Katowicach na trasie w kierunku Krakowa. Nie żyje 45-letni kierowca samochodu dostawczego. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii nasz śląski reporter Przemysław Kopiejka, powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
3: Na miejscu tworzy się długi korek. Ma spore utrudnienia też na A4 pod Kątami Wrocławskimi. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 pojazdy. 3 osoby trafiły do szpitala. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania.
5: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek. Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
6: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
5: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
6: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
5: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Informował Mateusz Chłyston. Brak wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim, w miejscowościach Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec i Wola Sękowa. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
7: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody, no na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
3: Powiedział nam wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Mieszkańcy mogą korzystać z podstawionego beczkowozu.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Za nimi 450 kilometrów. Po 13 dniach pieszej wędrówki około 150 pielgrzymów z Warmii dotarło wczoraj na Jasną Górę.
8: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy. Jasna Góra już czeka.
9: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
10: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
11: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
8: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
3: A dziś na Jasną Górę dotrą m.in. pielgrzymi z Rzeszowa, Koszalina, Szczecina, Radomia czy Kalisza.
12: No i dziś pogoda będzie sprzyjać pielgrzymom również. Od samego rana w Radomiu słonecznie, tak będzie przez cały dzień i z każdą minutą rośnie temperatura. Teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia o 10 kresek więcej. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Dziś niewielkie zachmurzenie bez opadów. Jutro upalnie. W sobotę i w niedzielę ponad 30 stopni.
2: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: Wakacje, nie wakacje, wstajemy. Czwartek, 13 dzień sierpnia w kalendarzu.
14: Witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do 9:05 minuty po 8:00.

0: 13 minut po godzinie 8. Dostajemy pocztówki od was, także też z zagranicy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No właśnie, Ela jest z nami. Dzień dobry, Elu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Dostaliśmy takie pozdrowienia serdecznie. Witam i pozdrawiam całą redakcję z Grecji.
3: Ja też.
0: Z wyspy Samos. A nie, to ja cytuję to, co napisałaś.
3: Tak, pozdrawiam całą redakcję z wyspy Samos. Wspaniałe wakacje, akurat właśnie zdążyłam wrócić, tak?
0: Ale ty jesteś już w kraju, tak?
3: Tak, teraz już jestem w kraju, akurat w samochodzie jestem, także pozdrawiam, świetną muzykę macie, no super, właśnie słucham. Także
2: dobra,
3: wszystkiego dobrego, zdrówka. Polska też jest piękna, ale Grecję też polecam.
0: No dobra, ale jak było? Jak było? Wszystko
2: jak było?
0: Się udało?
2: Opowiadaj.
3: Świetnie było, piękna pogoda, wspaniali ludzie, wspaniałe jedzenie, też wspaniała muzyka, dużo do zwiedzania. Polecam serdecznie.
0: Zwykle dostajemy takie pojedyncze zdjęcia, ty trochę wysiłku włożyłeś
3: to? Tak, bo ja byłam
0: to?
3: Z grupą.
0: Ale
3: tak,
0: włożyłeś wysiłek, żeby pocztówkę nam zrobić.
3: Mhm. Tak, pocztówkę byłam z grupą, więc ze znajomymi, z rodziną, także takie wspaniała pamiątka.
2: Rewelacja, piękna kartka, bardzo dziękujemy, doceniamy i wysyłamy ci zestaw gadżetów wakacyjnych.
3: Bardzo dziękuję, kochani, pozdrawiam serdecznie,
2: buziaki,
3: życzę wszystkiego dobrego, buziaczki, zapraszam na wyspę Samos. Pozdrowienia serdeczne, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia. Piękne miejsca są na świecie, które warto odwiedzać, więc grupę, znaczy wyspę Samos sobie dopisujemy.
0: A ja już się wczytałem, tam się i Pitagoras urodził, i Epikur.
2: Co ty powiesz?
0: Ten Epikur, co to chyba do tej samej rzeki nie wchodził.
2: Nie, to nie Epikur do rzeki wchodził
0: przecież. To który tam?
2: No,
0: dobrze, zaraz się douczymy, przepraszam, bo dawno temu człowiek był w szkole.
2: A może i Epikur, 14,5 minuty po godzinie 8, zaraz sprawdzamy.
4: To jest Radio Plus Radom.
5: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: Expert.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus Radom.

0: Nie ma się z czego śmiać, każdemu się może pomylić. Siadam, odrobię i nauczę się jeszcze raz lekcję.
1: Nie, poczekaj, no dobrze, no przecież się nic nie wydarzyło. Nie?
0: Wydarzyło się, pomyliłem jednego z drugim. Heraklit to był ten, co nie wchodził dwa razy do tej samej rzeki.
1: Z Efezu chyba. Zaraz.
0: Z Efezu on był. Ale to nie dlatego, że do tej rzeki nie wchodził dwa razy, bo nie. Tylko dlatego on twierdził, że to nie jest ta sama rzeka, bo już inne wody nią płyną. Tak, można wchodzić wiele razy, ale za każdym razem już jest inna woda.
1: Dobrze.
0: A ten epikur, to on epikureizm. To on, to bardzo dobrze reagujesz, bo on głosił pochwałę szczęścia i przyjemności, więc my z przebojami z nutą nostalgii będziemy epikureizm uprawiać do 9:00.
1: Jasne, a nawet dłużej, do czego wszystkich zachęcamy, czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.
9: Autopromocja. Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
10: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
11: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
12: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
10: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16:00.
9: Magda Gliszczyńska,
13: Marcin Prejs,
14: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 6 lat więzienia za przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie. 46-latek odpowiadał za posiadanie, rozpowszechnianie i utrwalanie zakazanych treści, a także czyny na szkodę 5 dziewczynek w wieku od 8 do 11 lat. Do tematu będziemy wracać. CBA w Operze Lubelskiej zabezpieczyło dokumenty i sprzęt w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia zakłócania przetargów.
1: Aktualnie prokurator nie posiada informacji o efektach wykonanych czynności. Natomiast czynności zostały wykonane. Czynności zatrzymania dokumentów nie były powiązane z żadnymi innymi czynnościami, w szczególności z zatrzymaniami osób.
0: Informuje Waldemar Mącarzewski z prokuratury regionalnej w Lublinie. Dyrekcja Opery Lubelskiej na razie nie skomentowała sprawy. GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub mimo zwycięstwa 2-1 z HPL-em Tel Awiw w rewanżu odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To przez porażkę w pierwszym meczu 0-2. O awans w trzeciej rundzie Ligi Europy powalczą dziś Górnik Zabrze z Ferencvaroszem, Jagiellonia z Rangersami i Lech z Klawzwik z Wyspowczych. Za to w Lidze Konferencji Raków zmierzy się z Hammarby.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziś zakończenie 48. pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. Najpierw pielgrzymi spotkają się na Przeprośnej Górce, gdzie o 11 zaplanowano nabożeństwo. Następnie ruszą w stronę Jasnej Góry. Od początku towarzyszy im biskup Marek Solarczyk.
3: Tyle entuzjazmu, tyle nadziei. To po ludzku niesamowicie raduje, a moje doświadczenie kapłańskie, życiowe, ale i pielgrzymkowe podpowiada, że w tym Pan Bóg wszystko będzie wypełniał wyjątkowymi swoimi darami. Będzie wiele cudownych owoców i w życiu tych ludzi, ale i w życiu całej naszej diecezji.
2: Centralna msza święta na szczycie Jasnej Góry o godzinie 19.30. Zakończyła się przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Liceum Kochanowskiego w Radomiu, informuje Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
4: Zakres prac objął również wykonanie odwodnienia, przebudowę oświetlenia oraz modernizację monitoringu. I dzięki temu uczniowie 6 LO już od 1 września z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą mieli lepsze warunki do aktywności fizycznej, do treningów i rozwijania sportowych pasji. Prace kosztowały blisko 1 000 000 zł.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Od samego rana bardzo dużo słońca i tak będzie przez cały dzień. Niewielkie zachmurzenie bez opadów. Teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia do 25. Ciśnienie wysokie 1029 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Poranek dosyć zaawansowany. Już za 27 minut będzie 9.
7: Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Marek Grechuta w Radiu Plus, teraz Puff Daddy, Fate Evans, a my z wami do godziny 9 polecamy się z przebojami z nutą nostalgii.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: No jak to tak, jak to tak? Podjeżdża na stację benzynową.
1: No jak to tak?
0: Jest diesel, jest paliwo, to lepsze, to gorsze trochę. A wszystko tak w górę poszło, podrożało. Więc chciałem sobie wodoru zatankować.
1: Jak to wodoru sobie zatankować chciałeś?
0: No są samochody na wodór. No może tańsze trochę. O rekordzie chciałem powiedzieć, bo został pobity rekord w samochodzie napędzanym wodorem. Pewien kierowca, znaczy pilot, on w ogóle wojskowy pilot jest, rozpędził samochód do 654 km na godzinę. 654, wyobrażasz sobie jak prędko. On oczywiście znaleźli jakąś specjalną równinę w Utah w Stanach Zjednoczonych.
1: Dobrze, że skrzydeł nie miał, bo by wofrunął.
0: On fruwał dużo, bo on był członkiem Królewskich Sił Powietrznych, ale teraz bije rekordy. Do niego też należy rekord. To już sprzed 30 lat prawie, gdzie rozpędził samochód, już nie wodorowy, tylko normalny, do 1200 km. Wyobrażasz sobie?
1: Nie ma takiej prędkości, proszę pana.
0: Jest. On jako jedyny pobił, znaczy przekroczył barierę dźwięku jadąc samochodem. To też na jakimś specjalnym to, że to było zrobione. A teraz ten wodorowy 650 na godzinę. No biją się rekordy, ale to tak, żeby pokazać, jak jesteśmy z wynalazkami za pan
1: tak
0: brat.
1: Tak prędko leciał, że on nie wiedział nawet, co przez okno widać.
0: Ale to on nie chciał oglądać żadnych. Zresztą nawet na tej pustyni w Utah to chyba nawet nie ma co oglądać.
1: No, ale to niebezpieczne prędkości, to mały kamyczek przy tym, jak się
0: tam wszystko było zabezpieczone. To nie jest tak, że my za parę lat będziemy jeździć
1: takim. Aż tak się nie śpieszymy. No. Zwłaszcza do pracy. Za chwilę na naszej antenie Albano, Romina Power, Liberta, będzie też Roy Orbison, You Got It, a mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

No właśnie, you got it. Macie te zdjęcia swoje, czy pozujecie, czy sami robicie, czy lubicie występować na zdjęciach? O tym dzisiaj było na naszym profilu facebookowym. Ja zawsze robię zdjęcia na wyjazdach, dlatego mnie mało na nich, robię dużo, to fakt, ale pozujący i tak za szybko się obrażają i nie chcą się ustawiać. Wszystkim fotografującym dużo sił. No trzeba mieć siły i do fotografowania, bo to trzeba ich ustawić, później nam się coś nie podoba, ale ci fotografujący, znaczy nie, ci fotografowani też mają swoje fochy. Nie, no zrób mi jeszcze raz, bo tutaj przecież mina nie taje, uśmiech nie ten. I się zakrztusiłem. To chyba pora kończyć, bo Kasia mnie nie wyręczy. Ona już powiedziała do usłyszenia. Jutro o poranku, ja też o godzinę 6 będziemy wszystkich budzić. W piątek już, weekendowo. Te weekendy też są wiele warte, tym bardziej, że wielu z nas mimo wakacji cały czas pracuje. Ray Charles na koniec tej godziny, a po 9 Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Po dwóch tygodniach zmarł w szpitalu 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku. Rząd zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL, to po ogromnym wycieku danych. Różowa hala gąsienicowa, kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mimo dwutygodniowej walki życia dziecka nie udało się uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
1: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-latek topił się w trakcie zajęć nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Gigantyczny wyciek danych medycznych. Resort cyfryzacji zachęca m.in. do zastrzeżenia numeru PESEL. Przypomnijmy, w ataku hakerskim na firmę MyDoctor z baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów. Rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie sprawców.
3: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji mObywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. 2 miliardy złotych na termomodernizację szkół i przedszkoli, zapowiada minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Do tej pory modernizacją objęto już 500 takich placówek. Teraz poszukiwane są kolejne. Nabór do programu ma ruszyć w październiku.
4: Oszczędność, którą niesie ze sobą ta modernizacja na rachunkach za ogrzewanie sięga 70, nawet 90%. Samorządy zamiast na media, na zapewnienie ciepła w szkołach, w przedszkolach, mogą po prostu przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, przybory szkolne, wyposażenie. To są środki rzędu nawet 200 tysięcy rocznie na taką placówkę.
1: Mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Rząd wydał do tej pory blisko 4 miliardy złotych na termomodernizację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kto chce zobaczyć różową halę gąsienicową w Tatrach, musi się pospieszyć. Za ten spektakularny widok odpowiada wierzbówka kiprzyca. Roślina jest właśnie w szczycie kwitnienia i niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozie, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
1: W ostatnich dniach halę gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cross Just a Little Bit is Shaking Stevens na początek tej godziny.

0: You Can Hear Love, Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Może miłości nie wolno pośpieszać, ale czasami jest tak, że niezależnie od miłości nasze serce bije szybciej, bo wprowadza się nas w stan zachwytu albo wzruszenia i sierpień jest takim miesiącem, który w tym roku wyjątkowo daje nam dużo takich momentów do zachwytu, choćby wczorajsze zaćmienie słońca, następne może za 100 lat, a tutaj ci, którzy obserwowali to zaćmienie słońca w Hiszpanii, no niesamowite doświadczenie przede wszystkim tego momentu, w którym zrobiło się nagle ciemno. Niesamowite wydarzenie i mam nadzieję, że wśród was był ktoś, kto takie zaćmienie słońca mógł obserwować na żywo, nie przez telewizor. Ale tych zachwytów dziennych także nie brakuje, chociażby kwitnąca wierzbówka kiprzyca w Tatrach. I jeśli o Tatry chodzi, to dobra wiadomość dla tych, którzy zamierzają pokonywać trudniejsze szlaki. Czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego od dzisiaj ponownie otwarty. Więc można spacerować i przy okazji robić zdjęcia, a potem te zdjęcia do nas wysyłać, takie pocztówki z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
13: Czyta lektor AI.

0: 9,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
6: Finał wyprzedaży w Mediamarkt.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Radom.

Careful i Doridol w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut do 10 teraz na zegarze. W kalendarzu 13 dzień sierpnia, czyli połowa miesiąca prawie za nami, a jeszcze pół kolejnego i ten miesiąc wakacyjny, który, jeśli zastanawiacie się, jak spędzić i macie ochotę nakarmić swojego wewnętrznego sybarytę i szukacie miejsca, w którym zjecie najlepiej, to może wam pomóc Taste Atlas, czyli przewodnik internetowy, portal, który tworzy rankingi najlepszych kuchni na świecie i powstał teraz, powstał taki ranking 100 najlepszych miast, w których zjemy najlepiej. I jak to wszystko wygląda, o tym wam opowiem za chwilę, a na razie Flames of Love i Fancy w Radiu Plus.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. W tym zestawieniu powinno znaleźć się Podlasie. Ja wiem, że to nie miasto, ale region, ale jest najpyszniejszy w Polsce i na świecie dla mnie, napisał Kamil. A chodzi, dla mnie się to podoba, mogłabym też dodać, ale tak, 100 najlepszych miast, jeżeli chodzi o to, gdzie zjeść, takich miast, które oferują wam nam najwięcej przysmaków, smakołków i są uważane za najpyszniejsze. Taste Atlas zrobił nowy ranking i w tej pierwszej trójce mamy Neapol, potem jest Mediolan, czyli miasto zupełnie przeciwne klimatowi, jeśli chodzi o to Neapol i Mediolan, a na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, Bolonia. I całe podium skradły Włochy. W ogóle wśród tych 100 miast najwięcej jest miast włoskich. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się tutaj dalej, ta pierwsza dziesiątka, to później mamy Florencję na czwartym, czyli znowu Włochy, Mumbai, Indie na piątym, Genua, znowu Włochy na szóstym, na siódmym mamy Paryż, Wiedeń na ósmym, na dziewiątym Rzym, znowu Włochy i Lima na miejscu dziesiątym. Czy jest w tym zestawieniu Polska? Niestety nie ma, a przecież doskonale wiemy, że Polska jest cała do zjedzenia. Pewnie dlatego się nie znalazło żadne miasto.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej.

0: Kura oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To pewne.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.
6: Radio Plus.

0: Hold the Line i Toto w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: MacBook 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
5: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
6: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
7: Magda Gliszczyńska
6: i Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Radom.

0: Bójka pseudokibiców w Zabrzu, są ranni. Kolejny dzień niepewności dla turystów na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o bezpieczeństwie pątników na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba została ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Około 50 zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowało wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
1: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
0: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami Ferencváros. Dziś wieczorem węgierski klub ma zagrać z Górnikiem Zabrze w europejskich pucharach. Inflacja w Polsce wyniosła w lipcu 3%, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny towarów i usług wzrosły o 3% w porównaniu z lipcem zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,8% więcej niż w czerwcu. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji Etny. Kłęby wulkanicznego pyłu sparaliżowały ruch lotniczy, zwłaszcza na południu wyspy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
2: Na Sycylii zaczyna się kolejny bardzo trudny dzień dla niektórych turystów, bo inni są przeszczęśliwi. Jest piękna pogoda i niesamowite widoki. Ale lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do drugiej w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Z Sycylii, Marek Balawajder.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Dbają o bezpieczeństwo pątników. W wiadomościach przyglądamy się służbie porządkowej lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Są widoczni z daleka dzięki odblaskowym kamizelkom, a w ręku mają charakterystyczny lizak. Sygnalizują nim kierowcom, czym można omijać kolumnę. Mówi szef służby porządkowej Marek Brodacki.
4: Główne służby porządkowe, jest to 8 osób, które odpowiadają za przemarsz całej kolumny, organizację postojów, kierowanie ruchem na głównych arteriach. Do tego każda z grup ma minimum 2 osoby porządkowe, które na trasie regulują ruchem pomiędzy grupami.
0: A jak dodaje pan Tomasz, każdy z nas ma swoje zadania.
5: Żeby grupa trzymała się w jednym miejscu i żeby nie rozchodzili się bracia, a przy okazji też no oczywiście kierowanie ruchem, żeby też kierowcy nie stwarzali zagrożenia dla pielgrzymki, a pielgrzymka dla kierowców.
0: Lubelscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jutro.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: A to babie lato, to już niedługo. Lety od Niemi Żoda są na początek tej godziny. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10. Radio Plus.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.

0: Frida, I know there's something going on w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a dzieje się na pewno w pogodzie, bo idzie kolejne ocieplenie. Przez chwilę mogliśmy pooddychać, a teraz zbliża się kolejna fala upałów, chociaż moja mama zwykła mawiać, że od Anki zimne wieczory i ranki. I trochę tak jest, że te poranki już nie są takie upalne, są raczej rzeźkie, a w niektórych miejscach nawet mroźne. Dzisiaj rekordu nie było, ale jeśli chodzi o ten rekord zimna, to został wyrównany. W Litworowym Kotle w Tatrach temperatura spadła do minus 6,11 stopnia Celsjusza, czyli tyle samo, ile było w nocy z 6 na 7 sierpnia ubiegłego roku. Więc tak, zima też niebawem nadejdzie i takie temperatury raczej nie będą niczym dziwnym, ale gdy mówimy o minusowych temperaturach w sierpniu, to trochę robi się chłodniej.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Media Expert.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
9: Uwaga,

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

w radiu plus lato z nutą Nostalgia Ma Life. Na zegarze teraz 30 minut do 10, a ona naprawdę czuje, że żyje. Mowa o 97-letniej Betty Bromwich, która trafia do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta uprawiająca wingwalking, czyli lot na zewnętrznej części samolotu. A Betty ma 97 lat i zapytana, czy nie bała się tego zrobić, powiedziała tylko tak: czego można się bać, mając 97 lat? Właśnie. A swoją przygodę z takimi sportami ekstremalnymi rozpoczęła niedawno, bo dopiero 10 lat temu, więc udowadnia, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to wiek nie powinien nas ograniczać. Brown Girl in the Ring i Bonnie M. teraz w Radio Plus.

0: Europe Cari w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 11. Jeśli o zupełnie inną Cari chodzi, tą z powieści Kinga, to dla tych, którzy lubią się bać, dobra informacja, ponieważ kolejna adaptacja tej powieści pojawi się na ekranach, tym razem serialowa, i w październiku będzie można już rzucić okiem na to, jak zostało to zrealizowane. Do 10, do 11 w Radiu Plus jeszcze między innymi Urszula i Malinowy Król, ale będzie także Living La Vida Loca i Ricky Martin.
1: Radio

0: Radio Plus Radom.
1: Mieli znęcać się nad dziećmi, na koloniach jest śledztwo. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski, zginęły dwie osoby. Powiemy też o Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej na Mazurach. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach. Policję zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
2: Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu miejsca jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii. Było tam 46 dzieci. No to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa. Żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
1: Mówiła Arleta Osikowicz z prokuratury rejonowej w Gorlicach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim. Jak informują ukraińskie koleje, zginęły dwie osoby. W momencie uderzenia w pociągu znajdowało się 340 pasażerów. Większość udało się ewakuować. Tymczasem bilans na froncie w ostatnich godzinach ponownie jest tragiczny. Nie żyje 7 osób, a ponad 30 zostało rannych. Zlikwidowali nielegalny sklep z e-papierosami. To wspólna akcja policji i podkarpackich celników. Sklep działał za pomocą szyfrowanych komunikatorów i portali społecznościowych. Mundurowi zabezpieczyli nielegalny towar i 400 tysięcy złotych w gotówce.
3: Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do 5 lat lub obie te kary łącznie.
1: Powiedziała nam Edyta Chabowska z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty budżetu państwa wyniosłyby prawie 2 miliony złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po raz pierwszy w historii Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy. Siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach na Mazurach ruszyła walka o tytuł. Mocno zaczęli Łosiak i Bryl. Polacy pokonali Szwajcarów 2-0.
4: Wiadomo, że pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej gry grze. Wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
1: Mówił Bartosz Łosiak. Gorzej poszło pozostałym biało-czerwonym. W turnieju kobiet z dobrej strony pokazały się Łunio i Kruczek, wygrywając z Hiszpankami również 2-0. Dziś kolejne mecze grupowe i walka o awans do fazy pucharowej Mistrzów Europy poznamy w niedzielę.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Blondie, Silent Circle, Demono i Bonnie Tyler. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

0: Maria i Blondie w Radio Plus. Lata z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości od Was, tych pocztówkowych. A z kim wymienię się pocztówką za chwilę, to okaże się właśnie za chwilę, mniej więcej 10 minut. Radioplus.pl, tam znajdziecie specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, dołączyć zdjęcie z wakacji Wasze i pozdrowienia, takie jakie byście napisali na pocztówce, a my w zamian odeślemy naszą pocztówkę z naszymi podpisami, do tego czystą pocztówkę, tak żeby można było wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus, między innymi okulary na słońce. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
8: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
3: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
4: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
1: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
5: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
1: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
4: Zapraszają
1: Magda Gliszczyńska,
5: Marcin Prejs,
3: Radosław Mizera
4: i Wojtek Sałek.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A z kim dzisiaj wymienimy się pocztówkami? Wymienimy się z Mariuszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nasza pocztówka dla ciebie. Ty do nas przysłałeś przepiękną, ja ją zacytuję tutaj, jeśli chodzi o treść. Pozdrowienia z Chorwacji. Tutaj słońce świeci jak szalone. Morze ma tyle odcieni błękitu, że trudno je policzyć, a czas płynie zdecydowanie za szybko. Wysłałam ci więc garść chorwackiego słońca, szczyptę morskiej bryzy i ogrom pozytywnej energii. Niech każdy dzień będzie tak pogodny jak tutejsze niebo, a uśmiech niech nie schodzi z twojej twarzy. Gdyby dało się zapakować do koperty zapach Adriatyku, szum fal i odrobinę wakacyjnego luzu, już dawno byłoby u ciebie. I jest jeszcze troszeczkę tej treści, ale pozdrowienia bardzo piękne. Ty, ta Chorwacja to już zaliczona, już zdążyłeś się wrócić?
2: Już byłem raz, a teraz 22 jadę ponownie.
1: To samo miejsce?
2: Nie, wcześniej byliśmy w Dubrowniku i zobaczyliśmy Podgorę i teraz jedziemy już typowo do Podgory na 2 tygodnie.
1: Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak wam się spodobało. Co jest ten takiego wyjątkowego w Dalmacji?
2: No piękne. Na przykładzie ręki ma się góry, morze, sympatycznych ludzi. No oczywiście pogoda, no, o tym nie trzeba nawet wspominać, tak? Ogólnie jest po prostu pięknie, tak? Jest urzek na ten kraj. Oczywiście byliśmy też w tym roku w Helu, tak? Oczywiście, no bo w Helu to jest nasze ukochane miejsce na ziemi w Polsce, gdzie trzeba tam być co roku. Ale Chorwacja jest przepiękna po prostu i każde jej miejsce polecam, żeby każdy poszedł, gdziekolwiek będzie, zobaczył i cieszył się tym pięknym krajem, bo naprawdę jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można zobaczyć.
1: No pisałeś tutaj też, że piękniejsi są też ludzie, których wspomina się z sympatią, nawet będąc setki kilometrów od domu, czyli ta Chorwacja jest dla ciebie nie tylko krajem przepięknym, ale też przepiękni ludzie.
2: Tak, poznaliśmy bardzo fajnych i sympatycznych ludzi, którzy otwierają swoje serce po prostu od tak. Nie dlatego, że my im płacimy za wynajem mieszkania czy cokolwiek, tylko oni są pozytywnie nastawieni tak do drugiego człowieka, czego czasami brakuje mi u nas w naszym kraju, gdzie no nawet w tym roku będąc w Helu po prostu spotykaliśmy ludzi. No nie wiedzieć czemu.
1: Ale to jest taka nasza uroda też, po prostu. My nie mamy tego słońca, które mają Chorwaci
2: więc
1: całymi
2: właśnie,
1: dniami, miesiącami, więc może to tutaj, ale coraz cieplej też i u nas, więc to będziemy narzekać, że za ciepło u nas. Ale tak, jeśli chodzi o zapach, to i Adriatyk zupełnie inaczej pachnie, i Bałtyk tak samo, i Hel, ten zapach sosen, gdy idzie się na plażę, to jest też coś, co warto do słoika na jesień sobie zachować.
2: I mieć zawsze, dokładnie, i warto te zdjęcia potem po przyjeździe, jak takie ponure dni u nas w kraju, zaczynać zobaczyć je i wtedy wspomnieć, to jest coś pięknego, a dwa, też automatycznie można czytać książki o tej tematyce, też je wyszukiwać.
1: I jeszcze poszukiwać. Dokładnie
2: tak, czyli tam gdzieś w tyle głowy ta podróż jest i jeszcze się ją ponawia, czytając kolejne jakby książki, które są o tej samej tematyce.
1: A czy pocztówki wysłane?
2: Ja w tym roku jeszcze nie wysłałem żadnych pocztówek, aczkolwiek z Helu chcieliśmy wysłać, ale powiem szczerze, byliśmy i tam już ten system jakby pocztowy tak zanika. Można powiedzieć, aż byliśmy zdziwieni, że coś takiego istniało, bo z dziećmi, jak jeździliśmy tyle lat, to każdy wysyłał do każdego, żeśmy ich tego uczyli, pisania własnoręcznie, jeszcze oni takie te swoje literki pisali, niegramotne, ale to wszystko fajnie wyglądało.
1: Jeśli o niegramotne literki chodzi, to wiesz, ta pocztówka od nas też będzie trochę niegramotnymi literkami, ale będzie. Pocztówka dla ciebie od nas, więc jedną dostaniesz na pewno.
2: Dziękuję.
1: Drugą też, żebyś mógł komukolwiek wysłać, jeżeli będziesz miał na to ochotę.
2: Tak.
1: A do tego jeszcze zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia
2: Pięknie,
1: Plus.
2: Dziękuję.
1: Dzięki
2: serdecznie.
1: Wielkie.
2: Pozdrawiam słuchaczy.
1: Udanego
2: i
1: wypoczynku. Dzięki.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Kierunek Polska. Wakacje z Radiem Plus.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: na grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Ela Ela i France Gall w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Później dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
7: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
7: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
7: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły po wczorajszym ataku hakerskim. Kościół otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wśród danych pacjentów, które wyciekły z bazy firmy My Doctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. ABW jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma.
2: To są dane, które mają charakter wrażliwy, to są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
1: Wciąż jednak nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Ogień pojawił się na 6. piętrze. Zginęła jedna osoba. Policja ustala teraz jej tożsamość. Część mieszkańców bloku przy ulicy 3 Maja musiała się ewakuować.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w Kolumbii otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Parafie i ośrodki kościelne przyjmują tych, którzy nie mogą wrócić do swoich domów, a Caritas dostarcza żywność, wodę i pomoc finansową. Według najnowszego bilansu zginęło ponad 260 osób, kilka tysięcy jest rannych, a ponad 500 uznaje się za zaginione. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Ksiądz Michael McGivney w XIX wieku założył wspólnotę mężczyzn, która miała pomóc im zaangażować się w życie kościoła oraz stawać się lepszymi mężami i ojcami, mówi krajowy duszpasterz i kapelan stanowy zakonu metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
3: Ten kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi pomocy, zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje.
1: Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn. Ich zasadami są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.
4: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ostatnie kilometry przed uczestnikami 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. W południe zakończyło się nabożeństwo na Przeprośnej Górce, skąd pielgrzymi ruszyli na jasnogórskie wały.
5: Wszyscy ludzie!
6: Taka ilość pielgrzymów to jest ogromna radość. Tyle entuzjazmu, tyle nadziei, tyle takiej ludzkiej radości.
7: Idę do Maryi, bo jej ufam i chcę wszystkie te sprawy oddać w jej ręce.
8: Na tym pielgrzymim szlaku widzimy nie tylko rodziny z dziećmi, ale też właśnie coraz więcej młodych ludzi.
9: Ludzie naszą dłonie.
4: Pierwsze grupy radomskiej pielgrzymki pojawią się na wałach jasnogórskich około godziny 15 o 19.30. Msza święta na zakończenie rekolekcji w drodze. Nowy przewoźnik będzie obsługiwał 7 radomskich linii komunikacji miejskiej. To konsorcjum firm z Gostynina i Skierniewic, które wygrało przetarg na 10-letnią obsługę fabrycznie nowych autobusów. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
10: Postępowanie przetargowe było podzielone na 2 zamówienia. Pierwsze, podstawowe, dotyczyło świadczenia usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na nadzorowanych przez nas liniach. Zwycięzca obsłuży 7 linii: 5, 6, 15, 18 wybrana brygada, 22, 26 większość brygad oraz 27. Wykorzysta do tego 26 autobusów miejskich klasy Maxi, długość około 12 metrów.
4: Nowe autobusy wyjadą na trasę jesienią 2027 roku. Wówczas skończy się umowa z radomską spółką Michalczewski, która w tym przetargu nie startowała.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
12: Jan Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę. Jednym z największych polskich hitów rockowych dekady lat 80. ubiegłego wieku to zespół Perfect i Niepłaczewka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania piosenki, która za chwilę będzie rozbrzmiewała na naszej antenie, bo to słynny przebój zespołu Gypsy Kings by Lame.
2: Masz ochotę na gorące rytmy flamenco?
1: No nawet nie tylko flamenco, bo muzyka grupy Gypsy Kings nazywana jest rumba catalana. Jako że dwie rodziny państwa Reyesów i Bailardo pochodzą z Katalonii, wyemigrowali tam w czasach reżimu Franco i we Francji założyli właśnie zespół Gypsy Kings, potomkowie tych rodzin. No i zespół w latach 80. i 90. święcił niesamowite triumfy. Potem grupa się rozpączkowała na różne formacje, m.in. Chico and the Gypsies. No ale od czasu do czasu muzycy łączą swoje siły, koncertują, wykonują te największe przeboje, a do nich należy piosenka, którą już teraz gramy, czyli Bailame.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: To była Madonna i Like a Prayer. Czy dzisiaj jest 28 stopni w cieniu?
1: A no, wiesz co, poczekaj, nie, no czekaj, kurczę, patrzę, jakoś tak nie sprawdzałem ostatnio, ale już sprawdzam, jest, internet działa, nie, jest 22 stopnie, z tego co widzę dzisiaj w piku będzie 23 stopnie, piątek za to 26, ale uwaga, w sobotę, jakby się ktoś postarał, to może i tak, bo nawet 30 się na termometrach pojawiał, w niedzielę też.
0: To nie zagramy dziś utworu 28 stopni.
1: A czego?
0: W Monaka zagramy inny utwór, który wylansował Jean-François Maury i piosenkę Pas de slow pour moi. Jean-François Maury, a w zasadzie Jean Albertini, urodził się w roku 1947 w Marsylii, odszedł od nas w roku 1996. Kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, bardzo ceniony, między innymi pisał utwory dla Si Jerome, znanego francuskiego wokalisty. Tak trochę dla żartu, w roku 1978 nagrał wspomniany utwór 28 stopni w cieniu, zwany też Monaco. Historię zakochanej pary, która spędza leniwe popołudnie na plaży w Monaco. Piosenka stała się wielkim hitem nie tylko w Europie, na Dalekim Wschodzie, szczególnie w Singapurze cieszył się Jean-François Maury niesamowitym powodzeniem. No i też jest akcent polski, bo u nas ta piosenka była bardzo, bardzo popularna, a jedną z nielicznych płyt kompaktowych, na których są cztery największe hity Jean-François Maury, właśnie można było kupić w Polsce. Ukazała się właśnie polska edycja tej płyty. Jean-François Maury trochę wstydził się tych swoich dokonań, tych melorecytacji, no ale głos miał naprawdę niesamowity, niski, bardzo charakterystyczny. To teraz wspomniany utwór Pas de slow pour moi, też wielki hit niezapomnianego Jean-François Maury.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: dzisiaj absolutnie szklanej pogody. Nie, nie ma. Piękna pogoda, a na weekend to już w ogóle nawet się zrobi upalnie.
1: Ale wspomnijmy ten utwór, kiedy właśnie powstał, kiedy stał się wielkim przebojem. To był rok 1983, festiwal w Opolu, konkurs premiery i właśnie grupa Lombard oraz Andrzej Rybiński z piosenką Nie liczę godzin i lat dostali pierwsze dwie nagrody. W zasadzie pierwszej nagrody nie było. Dwie drugie nagrody przyznano właśnie grupie Lombard i Andrzejowi Rybińskiemu. To za nami szklana pogoda. No a teraz przeniesiemy się w lata 60. To był rok 1965, kiedy grupa The Platters, jeden z najlepszych wokalnych zespołów w historii światowej muzyki rozrywkowej, wtedy właśnie ten zespół wylansował piosenkę Only You.
0: A teraz przypominam sobie siebie sprzed 20 mniej więcej lat. Wtedy w mieszkaniu mojej babci w Lublinie znajduję w jej szafce płytę The Platters właśnie. To był mój początek. Wtedy ich nie kojarzyłem, ale zakochałem się bardzo szybko.
1: Nie dziwić się, bo rzeczywiście kunszt wokalny panów z The Platters jest niesamowity. Only You i The Platters na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Powerbook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: To były wspaniałe kołyszące rytmy reggae, grupa Inner Circle i Games People Play, zespół, który powstał na Jamajce w latach 60. Pod koniec roku 68 bracia Ian i Roger Lewis założyli ten zespół i formacja cieszyła się no taką umiarkowaną popularnością. Dopiero kiedy nagrali utwór Sweat a la la la la long, stali się niesamowicie popularni, no ale też piosenka Games People Play, a także Bad Boys to kolejne wielkie hity tego zespołu. Popularność, tak jak mówiłem, w latach 90. naprawdę to był czas, kiedy te piosenki cieszyły się powodzeniem, a nawet zespół Inner Circle mógł pochwalić się nagrodą Grammy, bardzo prestiżową, za płytę Bad Boys i wydaną w roku 93, ale w 94 właśnie grupa Inner Circle dostała nagrodę Grammy.
1: No, na wakacje numer idealny, na długi weekend numer idealny. Być może właśnie przemierzacie teraz nasz kraj, jadąc, nie wiem, czy w góry, czy nad morze, czy na Mazury. Jest gdzie jechać, prawda? Pogoda się szykuje, na elegancka.
0: Mówisz o piosence Summer Sun.
1: No, to też, tak, bo tak zagraliśmy wakacyjnie przed chwilą i teraz zagramy Summer Sun, grupa Texas, wbrew pozorom nie z Teksasu.
0: Dokładnie, tylko z Walii. Zanim zagramy ten utwór, to jeszcze oczywiście zaproszenie, bo przypominam, że w wakacje bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, w piątki i soboty tradycyjnie prywatki od 20 do 24. Ty oczywiście w najbliższych godzinach będziesz kontynuował naszą wakacyjną zabawę.
1: Tak jest, zabawa pocztówka z wakacji. Prosimy was o to, żebyście przysłali nam taką nieco bardziej nowoczesną wersję pocztówki, czyli zdjęcie zrobione waszym telefonem. Zdjęcie dotyczące tego, jak spędzacie właśnie swoje urlopy, swoje wakacje. Przy okazji można też napisać nam parę słów pozdrowienia. Będzie nam miło, a robimy to wszystko na radio+.pl. Natomiast dzisiaj po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Zapytam, podpytam, co tam, jak tam u was. Do tego wyślemy dwie takie tradycyjne pocztóweczki. Jedna z naszymi podpisami, druga być może na pamiątkę, albo do wysłania komuś również i do tego jeszcze zestaw wakacyjnych gadżetów. A za dzisiaj dziękujemy. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski, ale jeszcze chwila, moment, bo mi się przypomniał rok 2000, kiedy grupa Texas była jedną z gwiazd festiwalu w Sopocie. Miałem wtedy z nimi przyjemność pracować. No i wtedy takim powodzeniem już od 2 lat cieszyła się piosenka Summer Song, którą teraz gram.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Która

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny. Mówi

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus.
1: Podpalili 17-latka, są zarzuty i areszt. Lech Poznań nie może dolecieć na Wyspy Owcze, wszystko przez pogodę. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty za usiłowanie zabójstwa w Jaworznie. Sprawcy oblali 17-latka benzyną i podpalili. Chłopak jest w śpiączce w szpitalu.
2: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Mówiła Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Zostali tymczasowo aresztowani. Lech Poznań ma problemy. Piłkarze nie mogą dotrzeć na Wyspy Owcze, a dziś kolejarz ma zagrać z Klaksvik. Wczoraj nie polecieli przez mgłę, a dziś dolecieli tylko do Norwegii. Ze szczegółami teraz Natalia Krystek. Gdzie jest samolot Lechitów?
3: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vágar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19.30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wyspy Owczych, będzie wtedy 18.30.
1: UEFA nie ogłosiła na razie żadnych decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Profesor Anna Barańska została członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Ojciec Święty mianował wybitnych profesorów. Anna Barańska pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. W zeszłym roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. 13 sierpnia do Częstochowy dociera najwięcej pątników. To pielgrzymki piesze z Radomia, Rzeszowa, Kielc, Lublina, Szczecina, Koszalina, Drohiczyna, Włocławka, Sosnowca, Łomży i Sandomierza. Na wiernych czeka metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
4: Bardzo cieszę, że mogę błogosławić nawet na tych ostatnich etapach, czy to w Mstowie, czy gdziekolwiek indziej, jak się spotykam, żeby oni uwierzyli, że pomimo trudności, pomimo chociażby tego upalenia lata, czy dzisiaj już zmieniających się warunków, to pielgrzymowanie jest oznaką żywej wiary i tym bardziej zaufania Panu Bogu.
1: Tylko wczoraj na Jasną Górę dotarło ponad 5 tysięcy pielgrzymów.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Chociaż wakacje nadal trwają, to policjanci radomskiej drogówki już sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół. Akcja odbywa się co roku pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi zwracają uwagę m.in. na właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, widoczność znaków drogowych informujących o znajdującej się w pobliżu szkole oraz stan urządzeń zabezpieczających na drogach. O stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach policjanci informują zarządców poszczególnych dróg, którzy zobowiązani są do ich niezwłocznego usunięcia. Młodzież z Naddniestrza z wizytą w Gowarczowie w powiecie koneckim. Młodzi Polacy do ojczyzny przyjechali na zaproszenie uczestników rajdu katyńskiego.
5: W Polsce już trzeci raz. Mnie to duży podoba.
6: Piękne miejsca, ludzi, którzy nas gorąco przyjmowali tutaj.
5: Wolno. Swoboda tutaj.
6: Chciałoby jeszcze raz przyjechać do Polski, bo czułam się tutaj jak w domu. Bardzo tak ciepło.
3: Dziś, 13 sierpnia, rycerze Kolumba obchodzą wspomnienie liturgiczne swojego założyciela, księdza Michaela McGivney'a, krajowy duszpasterz i kapelan stanowy zakonu metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo.
4: Ten kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, a zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich.
3: Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolicką mężczyzn. W diecezji radomskiej jest ich około 1000.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Ale teraz będzie pięknie w głośnikach Radia Plus. W tym momencie 5 minut po 13. George Michael, Careless Whisper. Dzień dobry, Janek Pasterny.

0: Panowie z Pet Shop Boys i Suburbia, czyli takie przedmieścia gdzieś z dala od miasta. Ja wiem, że są tacy, którzy właśnie na swoje wakacje lubią uciec gdzieś daleko od miasta w jakąś głuszę, no nie wiem, na Podlasie, na Roztocze na przykład, albo w Bieszczady, prawda? Ale są też takie osoby, które lubią do miasta, do Sopotu, do Gdańska, do Zakopca. No tam niestety trochę więcej osób, ale są też takie miejsca, takie aktywności, które to wszystko oczywiście rekompensują. A jeżeli wy jesteście w jakimś ciekawym miejscu właśnie na urlopie, na wakacjach, to dajcie proszę znać. Trwa nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus, w której to zabawie prosimy was o to, żebyście właśnie wysłali nam zdjęcia, a także pozdrowienia dotyczące tego, jak spędzacie swój wolny wakacyjny czas. Można to zrobić na radioplus.pl. Po 14.30 będę do kogoś dzwonił, żeby podpytać, jak tam u was na urlopie, a w prezencie będziemy mieli właśnie rzeczone pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś do bliskich wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas wszystkich, również z pozdrowieniami dla was. Druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. Kultywujmy lub też reaktywujmy tę starą, trochę już zapomnianą tradycję wysyłania pocztówek. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To zachęcam do naszej zabawy w Radio Plus. Za chwilę piękna ballada Roberta Flecki, Killing Me Softly.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dla tych, co już na urlopie, i dla tych, co jeszcze w pracy.
15: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
16: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
17: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
15: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 16.
14: Magda Gliszczyńska,
18: Marcin Prejs,
16: Radosław Mizera
15: i Wojtek Sałek.
13: Autopromocja.

to sobie polecieliśmy w ramach wakacji na Księżyc i z powrotem. A czemu nie, jak to nam zabroni? Grupa Savage Garden taką wycieczkę szybką nam zapewniła. Dzisiaj mamy w kalendarzu 13 dzień sierpnia. Spokojnie, nie jest to data pechowa. Czwartek, jakby na to nie patrzeć. Nie piątek, ale na piątek czekamy z utęsknieniem, no bo to przecież dla wielu osób długi weekend, który już prawdopodobnie, być może nawet już się zaczął dzisiaj, albo za kilka godzin się rozpocznie. A wracając do tematu, dzisiaj właśnie w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No, sam jestem leworęczny, także się cieszę. Trochę też moje święto. Większość ludzi naturalnie używa prawej ręki, ale szacuje się, że mniej więcej od 8 do 15% całej ludzkości na świecie to są właśnie osoby leworęczne. U nas w kraju, w Polsce to około 8%. A jeżeli jesteście leworęczni, to możemy sobie wszyscy pogratulować, bo do leworęcznych światowych sław należą takie osobistości jak chociażby Barack Obama czy Angelina Jolie, książę William, proszę, Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi świata, Robert De Niro, Tom Cruise, Lady Gaga też się pojawia w tym zestawieniu, czy Julia Roberts. To tak z zagranicy. W Polsce Joanna Brodzik, Andrzej Wajda, Jerzy Pilch, Katarzyna Glinka, Krzysztof Penderecki. No to w dobrym gronie się chyba znaleźliśmy.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: urlopowo rozkołysani. UB40 Red or Wine za chwilę o 14 wiadomości.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
5: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Marcin Romanowski może nie być w Naddniestrzu, ustalił nasz reporter. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta. Powiemy też o największym w Europie zlocie pojazdów militarnych. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Mateusz Chłystun.
2: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiS-u jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Nie miała kasku i używała telefonu o włos od tragedii w Gliwicach. 15-latka na rowerze trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem.
3: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.
1: Mówiła Marzena Szwed z gliwickiej policji. Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta Nawrockiego. Lokalny działacz PSL-u zamieścił w internecie fotomontaż zdjęcia pierwszej damy, nawiązujący do postaci z filmu Szrek. Po wycofaniu aktu oskarżenia o znieważenie głowy państwa, para prezydencka ma 2 tygodnie na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornem Sulinowie rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
4: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
5: Żona we mnie zaszczepiła.
6: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
7: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
1: To już 21 zlot w Bornem, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta baza wojsk ZSRR.
8: Magda Giszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziękuję Wam za to, że jesteście świadkami pielgrzymki życia, powiedział biskup Marek Solarczyk do uczestników 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej. Przed południem pątnicy wzięli udział w nabożeństwie dziękczynnym, które odbyło się przed sanktuarium świętego ojca Pio. Potem wyruszyli do Częstochowy.
9: Żeby jasno pokazać innym, ale przede wszystkim przeżyć dla siebie, że to jest tajemnica mojego życia, na której idąc, chcę iść razem z Bogiem.
8: Ksiądz Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki, poinformował, że pątnikom towarzyszyło w drodze 88 księży, 8 kleryków, 6 diakonów oraz 11 braci i sióstr zakonnych.
10: No, jesteśmy największą pielgrzymką w Polsce, tak, mamy najwięcej grup, czyli 37 w 5 kolumnach, praktycznie 90 księży, około 1000 osób zaangażowanych w służby pielgrzymkowe, więc no, to jest wielkie bogactwo kościoła naszego lokalnego, diecezjalnego i współpracy właśnie osób świeckich z duchownymi na odwrót, którzy stanowią taką bardzo odpowiedzialną, potężną wspólnotę.
8: Najstarszy pielgrzym ma 81 lat, a najmłodszy 5 tygodni. Msza święta na zakończenie o 19.30. Miseczki, kubeczki, zwierzaki czy inne przedmioty z gliny powstają podczas wakacji z ceramiką. Kreatywne zajęcia dla najmłodszych odbywają się w amfiteatrze przy ulicy Daszyńskiego w Radomiu.
11: Tworzę teraz kota. Lubię lepić.
5: super są.
11: No, na pewno są bardzo fajne, uspokajające, no i takie kreatywne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I cóż my tutaj mamy na dobry początek tej godziny, a mianowicie budka suflera. Już teraz w Radio Plus jest taki samotny dom. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No i tak to można spędzać dzień, tak można spędzać wakacje, swój sierpniowy urlop. Piękne brzmienie George'a Harrisona. Got my mind set on you. I 21 minut po godzinie 14. I tak się zastanawiam, co właśnie porabiacie. Ale to trochę jakąś tam wiedzę mam. Nie to, żebyśmy szpiegowali, po prostu to wy wysyłacie do nas zdjęcia z tego, jak spędzacie swoje wakacje i przy okazji także pozdrowienia. Czyli parę słów wakacyjnych na radio+.pl. Tam zachęcamy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to warto, bo trwa zabawa pocztówka z wakacji, taka akcja, w której co prawda wy wysyłacie zdjęcia zrobione telefonem, ale my odsyłamy w prezencie dwie pocztówki, takie jak to dawniej się wysyłało, zupełnie klasyczne, jedna podpisana przez nas, przez całą redakcję, a druga czysta, można zostawić na pamiątkę, powiesić magnesikiem na lodówce, albo na przykład właśnie komuś wysłać z wakacji coś takiego. Do pocztówek jeszcze za 100 letnich gadżetów koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.
15: Autopromocja.
2: przesunięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
15: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
16: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
17: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
18: Magda Gliszczyńska
17: i Wojtek Sałek.
19: Autopromocja.
20: O, jak ty, to wszystko trwa.
21: Radio Plus.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: To my zaglądamy w Tatry. Teraz dodzwoniłem się właśnie do Sławka. Sławku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Janku.
1: No i jak udało się zdobyć ten kozi wierch?
2: No tak całkiem przez przypadek, natomiast, efekt jest niesamowity, po prostu widoki są przepiękne. No, zapraszam wszystkich do, że tak powiem, podziwiania naszych wspaniałych Tatr.
1: Jest co oglądać. Wierzę, bo wysłałeś zdjęcie, także ja sobie mogę popatrzeć, sam sobie zazdroszczę, że miałem okazję, ale nie zdobywałeś tej górki samemu, tylko ze swoją małżonką, tak?
2: Oczywiście z moją kochaną małżonką. My w takie wypady zawsze ruszamy wspólnie razem i że tak powiem, póki sił nam starczy, no to staramy się zobaczyć jak najwięcej.
1: Żonę Renatę pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do kiedy się wypoczynkujecie, że tak powiem, do końca tygodnia?
2: No tak, teraz długi weekend akurat, natomiast no my lubimy sobie tak weekendami tutaj, że tak powiem, nasze góry zwiedzać i to jest coś, co tak lubimy spędzać czas.
1: I świetnie, bardzo dobry sposób na spędzanie czasu. Bardzo też dziękuję za pozdrowienia, za przesłanie trochę tej metaforycznie górskiej energii do nas, do Radia Plus. My natomiast w prezencie mamy dla was dwie pocztówki, takie tradycyjne. Jedna z naszymi podpisami, z pozdrowieniami również, jedna pusta. Można komuś wysłać, można sobie zostawić. Do tego też koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To dobrego odpoczynku, dzięki.
2: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, bardzo miło się was słucha.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A już teraz deszczowe dziewczyny, Weather Girls, pogodowe wręcz, ale piosenka deszczowa, może tak. It's Raining Men, chociaż ja mam nadzieję, że żaden mocny deszcz nikomu nie pokrzyżuje planów na ten długi weekend.

0: w centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum. Milk Patrol.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
6: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ojej, znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
8: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.

0: Ele laminowane ACE 4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
3: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
4: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
2: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
5: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
2: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
4: Zapraszają
2: Magda Gliszczyńska,
5: Marcin Prejs,
3: Radosław Mizera
4: i Wojtek Sałek.

wyjątkowo zimny maj. Maj za nami, to chwilowo o wiośnie zapominamy, za to cieszymy się latem, które jeszcze w pełnej krasie. Za chwilę o 15 w Radiu Plus. Wiadomości.

0: Radio Plus Redo.
1: Będzie kontrola po tragedii w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok siedmiolatka. Szef MON-u zabrał głos w sprawie Marka Romanowskiego. Etna nie daje za wygraną. Samoloty w Katanii uziemione przez kolejną dobę. Jest 15, Marcin Bartnik. Na początek jednak Holandia, co najmniej jedna osoba zginęła, kilka jest rannych. W porcie w Rotterdamie doszło do eksplozji przy zbiorniku gazu. Jej przyczyna nie jest na razie znana. Po tragedii, do jakiej doszło pod koniec lipca w łódzkim akwaparku, prezydent miasta Hanna Zdanowska zleciła kontrolę. Właśnie zakończyła się sekcja zwłok chłopca. Wcześniej rodzice siedmiolatka zdecydowali się na oddanie jego organów. Miasto chce wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
2: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
1: Prokuratura poinformowała, że powołany został biegły. Zostanie też przeprowadzony eksperyment procesowy, który ma odtworzyć sytuację z chwili tragedii. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia dotyczące Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
3: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej, jej służb na przykład specjalnych albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. To Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają na razie obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących, m.in. w Katanii, turystów będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej z czwartku na piątek. To, czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie przedłużony, zależy od Etny. Na miejscu podnóża wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, to, co dla jednych staje się dramatem, dla innych zaczyna być atrakcją.
4: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy. A wyżej w górach, na kilku tysiącach metrów, turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji czwartego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham odbyły się także eliminacje w skoku wzwyż kobiet. Po raz pierwszy w historii mogliśmy zobaczyć trzy Polki. Do finału awansowała jednak jedynie nasza wicemistrzyni świata z Tokio, Maria Żodzik, która zaliczyła wszystkie wysokości. Finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano na sobotę, a dziś wieczorem finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Wystartują Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ruszyły prace związane z przebudową chodnika na ulicy Narutowicza w Radomiu. Roboty rozpoczęły się na odcinku od Ronda Kiślewskiego do przejścia dla pieszych w pobliżu ulicy Podwalnej, po prawej stronie ulicy w rejonie salonu rowerowego. W związku z prowadzonymi robotami kierowcy, piesi oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
6: Po wykonaniu nowej nawierzchni w tym miejscu firma przejdzie na lewą stronę ulicy Narutowicza i przebuduje chodnik od skrzyżowania z ulicą Podwalną aż do skwerku między ulicami Trauguta i Narutowicza. W ramach inwestycji wykonane zostaną również prace energetyczne obejmujące montaż słupów i opraw.
5: Koszt inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych, a zgodnie z umową prace mają zakończyć się we wrześniu. Są już u celu pielgrzymi 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasnej Górze. Pierwsze grupy pojawiły się na wałach jasnogórskich.
7: Super wrażenia, naprawdę piękne. piękne doświadczenie, piękne rekolekcje w drodze.
8: Pielgrzymi idą z intencjami, zdarzają się właśnie pęcherze, różne urazy, jakieś obdrapania i to jest bardzo potrzebne, żeby wesprzeć, ale jednocześnie też ulżyć. To jest taka troszkę i pokuta, ale jednocześnie ogromna intencja.
9: Idę do Maryi, bo jej ufam i chcę wszystkie te sprawy oddać w jej ręce.
10: Na tym pielgrzymim szlaku widzimy nie tylko rodziny z dziećmi, ale też właśnie coraz więcej młodych ludzi.
5: Najstarszy pielgrzym ma 81 lat, najmłodszy 5 tygodni. Msza święta na zakończenie o godzinie 19:30 na Wałach Jasnogórskich.
0: Radio Plus. Przeboje.
11: Odrobina klasyki, Italo Disco. Dlaczego nie? Już teraz w Radio Plus Gazebo, I Like Chopin, Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: No i takie numery robią nam dzień na urlopach, w wakacje, prawda? Leo Sayer, When I Need You. Przepiękny utwór, napisany swoją drogą przez Alberta Hammonda. Wielki hit właśnie w wykonaniu Leo Sayera, no ale później też inni artyści naturalnie. Cudowna wersja Roda Stewarta czy Celine Dion.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
5: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
6: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
7: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
5: Magda Gliszczyńska
7: i Wojtek Sałek.

pytanie teoretyczne, czy też jesteście stronki naw, żeby dzisiaj przyjąć na klatę takie taneczne numery, które już od 20 do 22 w Radiu Plus. Wakacyjne wydanie Prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki, który będzie to wszystko dla nas miksował. Dzisiaj czwartek, to do 10, za to piątek i sobota aż do północy.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99.

0: stóp to 13,98 za kilogram. Biedronka.
1: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. O, niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.

formacja Nieżywych Skarbów Klubu Wesołego Szampana to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę, jutro piątkowo w samo południe.

0: Radio Plus Radom.
1: Od poniedziałku wróci program CPN na niższe paliwa, zapowiedział premier. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. ORP Wicher zwodowane na Zatoce Gdańskiej. Jest 16. Marcin Bartnik. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii. Ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czterolatka, która spadła z balkonu na 5 piętrze, trafi do pieczy zastępczej. To decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
3: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
3: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5 piętra. Została złapana w koc przez 3 mężczyzn. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywał za granicą. Kobieta do tej pory nie została przesłuchana, zawnioskowała o wyznaczenie nowego terminu. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rodzice czterolatki będą mogli odwołać się od tej decyzji. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy. Zgodnie z ustawą OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ORP Wicher już pływa na Zatoce Gdańskiej. Zakończyło się wodowanie pierwszej z 3 fregat programu Miecznik.
4: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Krist. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 kilometrów kabli.
1: Wymieniał Marcin Ryngwelski, prezes Stoczni Wojennej. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Jednostka zostanie wyposażona m.in. w pociski przeciwlotnicze, przeciwokrętowe oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Do służby wejdzie w 2029 roku.

0: Plus Radom. Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
1: No i wszystko idzie pięknie ku temu, żeby już za dwa dni poczuć znowu upały. Tak to wygląda. Dzisiaj już jest bardzo ciepło w porównaniu z poprzednimi dniami, 24-25 stopni, a w weekend 32-35, jak zapowiadają synoptycy. Zobaczymy, czy to się spełni. Ciśnienie wysokie 1030 hektopaskali. Noc cieplejsza niż wczoraj.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: No to zaczynamy. Czwartkowe popołudnie plus na zegarze 5 minut po godzinie 16. Za chwilę nasz magazyn Miasto żyje latem. Witam wszystkich i jesteśmy razem do 20. Wojtek Salek, dzień dobry.

0: Dziś kończy swoją wędrówkę 48. pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Już są pielgrzymi na Jasnej Górze. Pierwsze grupy pojawiły się na wałach około godziny 15. W południe weszli z Przeprośnej Górki w kierunku właśnie strony, w kierunku sanktuarium maryjnego.
1: Super wrażenie, naprawdę piękne doświadczenie, piękne rekolekcje w drodze.
2: Wszyscy pielgrzymi idą z intencjami i często zdarzają się właśnie pęcherze, różne urazy, jakieś obdrapania i to jest bardzo potrzebne, żeby wesprzeć, ale jednocześnie też ulżyć. To jest taka troszkę i pokuta, ale jednocześnie ogromna intencja.
0: Za chwilę więcej opowiemy o pielgrzymowaniu tegorocznym, a dzięki tym pieniądzom lokalne społeczności mogą przeprowadzić nieduże inwestycje albo zakupy w gminie Sławno, na przykład w powiecie opoczyńskim. Na inicjatywy mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego samorząd przeznaczy w tym roku blisko 950 tysięcy złotych. Na co będą one wydane? Powiedziała nam Beata Ślęzak, zastępca wójta.
3: Budowa altany wraz z wyposażeniem, remont altany, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wykonanie ogrodzenia, doposażenie placów zabaw, wymiana lamp oświetlenia ulicznego, zadania polegające również na utwardzeniu drogi dojazdowej, zakup strojów ludowych, zakupiono piłkochwyty, zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wodnych.
0: Marcin Prejs tym tematem się zainteresował, za chwilę więcej opowie. Z kolei Magda Gliszczyńska opowie o wakacjach z ceramiką, które odbywają się w amfiteatrze w Radomiu przy ulicy Daszyńskiego. Zapraszam, za chwilę zaczynamy magazyn Miasto żyje latem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Tak jak mówiłem, każdego roku 13 sierpnia do celu swojej wędrówki dotarła 48. Pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej. Na Jasną Górę w tym roku, już wiemy oficjalnie, wędrowało dokładnie 8705 osób. Radosław Mizera przygotował ten materiał z tego właśnie wydarzenia dzisiejszego.
2: Przed południem pątnicy wzięli udział w nabożeństwie dziękczynnym, które odbyło się przed sanktuarium świętego ojca Pio na Przeprośnej Górce. Potem wyruszyli do Częstochowy biskup Marek Solarczyk.
3: Dziękuję wam za to, że jesteście tymi świadkami tej pielgrzymki życia, żeby jasno pokazać innym, ale przede wszystkim przeżyć dla siebie, że to jest tajemnica mojego życia, na której idąc chcę iść razem z Bogiem.
4: Jak każda pielgrzymka niosła w sobie tyle piękna i tyle radości, chociaż wpisane to było również wielki wysiłek i poświęcenie i pogodowe, i związane gdzieś z różnymi zdrowotnymi trudnościami, dolegliwościami, ale przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślę, rzeczywiście piękna tajemnica wspólnoty idącej, żyjącej, modlącej się, dającej wyjątkowe świadectwo swojego oddania, swojej wrażliwości, swojej troski o to, aby twoje życie nie tylko na pielgrzymce tak szczególnie połączyć z Panem Bogiem, ale przeżywać to każdego dnia w swoich życiowych sprawach.
2: Ksiądz Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki.
5: No jesteśmy największą pielgrzymką w Polsce, tak, mamy najwięcej grup, czyli 37 w 5 kolumnach, praktycznie 90 księży, około 1000 osób zaangażowanych w służby pielgrzymkowe, więc no, to jest wielkie bogactwo kościoła naszego lokalnego, diecezjalnego i współpracy właśnie osób świeckich z duchownymi na odwrót, którzy stanowią taką bardzo odpowiedzialną, potężną wspólnotę.
2: Najstarszy pielgrzym miał 81 lat, a najmłodszy 5 tygodni.
6: Jestem z parafii świętego Leonarda w Mirce z grupy Starachowickiej. Super wrażenia, naprawdę piękne doświadczenie, piękne rekolekcje w drodze.
7: My tak naprawdę jesteśmy z Krakowa. My wracamy na pielgrzymi szlak po 20 paru latach, po 15 latach. Moja rodzina po raz pierwszy. Idziemy najdłuższą, że tak powiem, wersją pielgrzymki radomskiej, ponieważ 9 dni zezwolenia i jesteśmy przeszczęśliwi, że tu jesteśmy. Naprawdę. Spotkaliśmy na tym pielgrzymim szlaku wspaniałych, wyjątkowych ludzi. Znaliśmy tak naprawdę jedną rodzinę, z którą wyruszyliśmy też nawet z Krakowa. Natomiast no, grupa zwoleńska, przesympatyczna. Ludzie, to jest tak, jedna wielka rodzina. Idzie nas najwięcej dzieciaków chyba w pielgrzymce radomskiej, bo 38 ich idzie.
8: Wszyscy pielgrzymi idą z intencjami i często zdarzają się właśnie pęcherze, różne urazy, jakieś obdrapania i to jest bardzo potrzebne, żeby wesprzeć, ale jednocześnie też ulżyć. To jest taka troszkę i pokuta, ale jednocześnie ogromna intencja.
2: Pielgrzymom w tym roku towarzyszyło hasło Uczniowie Misjonarze. W czasie konferencji w drodze rozważali jasnogórskie śluby narodu, które miały miejsce 70 lat temu, 26 sierpnia 1956 roku.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: jeszcze do obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 29 minut po godzinie 16. Blisko 950 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku gmina Sławno w powiecie opoczyńskim na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego. Na co konkretnie sołectwa przeznaczają pieniądze z funduszu? O tym już teraz w materiale, który przygotował Marcin Prejs.
2: Te zadania są bardzo różne, przyznaje Beata Szlęzak, zastępca wójta gminy Sławno.
3: Realizowane jest bardzo wiele zadań i są to zadania między innymi takie jak budowa altany wraz z wyposażeniem, remont altany, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wykonanie ogrodzenia, doposażenie placów zabaw, wymiana lamp oświetlenia ulicznego, zadania polegające również na utwardzeniu drogi dojazdowej, urządzenia fitness, zakupiono piłkochwyty, zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wodnych, nasadzenia zieleni, czy też zakupione są monitoringi przy świetlicach, czy przy centrach integracji.
2: Mieszkańcy sołectwa Kamień mieli kilka propozycji do funduszu, mówi sołtys Małgorzata Lasota.
4: Był pomysł na boisko do siatki plażowej, był pomysł na siłownię, ale stwierdziliśmy, że najpierw zacznijmy od miejsca, gdzie będzie można usiąść, a później do miejsca, w którym będzie można organizować inne wydarzenia sportowe.
2: I w ten sposób przy strażnicy OSP w Kamieniu powstała altana z wyposażeniem. Zamontowany tu został także monitoring.
4: Jest to przestrzeń, która stworzyła nam takie miejsce do organizowania wszelkich wydarzeń integracyjnych. Wcześniej tego miejsca nam tutaj brakowało. Ten Fundusz Sołecki tak realnie pokazuje, że życie mieszkańców może się zmienić. Możemy wspólnie się bawić, możemy wspólnie się integrować, grać w siatkę, uprawiać sport, organizować pikniki rodzinne.
2: Bo taki piknik mieszkańcy zorganizowali już w nowej altanie. Inny pomysł na wydanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego mieli mieszkańcy Dąbrówki, sołtys Beata Siwek.
5: Postanowiliśmy uszyć sobie stroje regionalne tutaj opoczyńskie, ponieważ stwierdziłyśmy, że będą nam potrzebne do różnych występów, imprez, na przykład dożynki, czy chociażby jakieś odpusty. Lubimy występować w strojach. Myślę, że to jest taki strój ładny, w którym się dobrze czujemy, który się bardzo ładnie prezentuje. Pierwszy raz wystąpimy w niedzielę, mamy swój odpust w Kraśnicy i myślę, że możemy śmiało założyć te stroje na ten odpust w niedzielę, tym bardziej, że będzie biskup, będzie tak troszkę uroczyście.
2: Wysokość funduszu uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców sołectwa. W gminie Sławno poszczególne społeczności otrzymały od 17 tysięcy do 61 tysięcy złotych. Propozycje inicjatyw na kolejny rok poszczególne samorządy przyjmują od sołectw do końca września.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Zielona przepraszam, wakacje z ceramiką odbywają się w amfiteatrze przy ulicy Daszyńskiego w Radomiu. Młodzi miłośnicy rzeźbienia w glinie mają okazję kreatywnie i twórczo spędzić wakacyjny czas. Dziś odwiedziła ich z mikrofonem w ręku Magda Gliszczyńska.
2: A ja odwiedzam te warsztaty ceramiczne, kreatywne, bardzo rozwijające, bardzo ciekawe. Pytam tych, którzy uczestniczą w tych warsztatach w tym tygodniu, jak się podoba, dlaczego takie warsztaty, dlaczego chcieliście uczestniczyć w takich warsztatach? Jak masz na imię?
3: Jadzie. Bo lepimy, ja tworzę teraz kota i lubię lepić.
2: Czy to jest trudno nauczyć się takiej sztuki?
3: Niezbyt trudno.
2: Co potrzebne jest, żeby właśnie powstał taki piękny kotek?
3: Glina i różne narzędzia.
2: Jakie narzędzia?
3: Nożyk, jakieś drewniane, wodę też potrzebujemy.
2: Tutaj co powstaje?
3: Pies.
2: Jak ci się podobają te warsztaty?
3: Super są.
2: Trudno jest wyrzeźbić coś z gliny?
3: Ja ogólnie lubię lepić i rzeźbić też, no ale jest ciężko.
4: Zuzia?
2: Zuziu, co ty wykonujesz?
4: Też psa, ale na razie to nie wygląda jak pies. Czy ja to umiem, bo ja chodzę od 2 lat na ceramikę, więc ja tam no już jestem trochę obeznana z tym tematem. Ale to wiadomo, zawsze się będę doskonalić w tym.
2: No oczywiście, a co jest takiego ciekawego w tych warsztatach? Co one ci dają?
4: No na pewno są bardzo fajne, uspokajające. No i takie kreatywne. Ja ogólnie lubię rzeczy plastyczne robić.
2: Co już udało ci się stworzyć?
4: O dużo. Psy, papugę, fokę, miski, talerze.
2: Czyli przekrój tych rzeczy jest bardzo duży, od zwierząt po właśnie jakieś naczynia. U ciebie co tutaj powstaje? Jak masz na imię?
5: Też pies i mam na imię Ala.
2: Ala, a dlaczego ty wybrałaś takie zajęcia i co dla ciebie jest takie ciekawe w ceramice?
5: No, że lepimy i każdy lepi trochę inaczej i ma inny pomysł.
2: Każda rzecz jest inna, prawda? Nawet jeśli ta sama osoba ją robi.
5: Dokładnie.
2: Co potrzebne jest, żeby wykonać takie rzeczy?
5: No glina, szlamik, żeby sklejać, noże, jakieś do gładzenia.
2: Chłopcy, co u was się dzieje na waszym stanowisku? Jak masz na imię?
6: Alex. Ja buduję bazę kontrolową lotów.
2: Ojejku, to już zupełnie coś innego. No dobrze, czy trudno jest nauczyć się takiej sztuki?
6: No trudno, ale ogólnie fajnie jest.
2: No to życzę przyjemnej pracy. Pod okiem oczywiście pań opiekunek. Tutaj zapytam właśnie prowadzącą te warsztaty.
7: Dzień dobry, Iwona Ślifirczyk, IF Ceramics.
2: Co takie warsztaty dają młodym uczestnikom?
7: Przede wszystkim usprawniają ich rączki. Jest to super terapia taka manualna ręki. Dzieci bardzo odnajdują się w takich pracach manualnych. Buduje to ich sprawczość. Naprawdę powstają tu bardzo fajne rzeczy i dzieci są bardzo, bardzo zdolne i kreatywne.
2: Czy trzeba mieć jakieś specjalne zdolności, umiejętności, czy po prostu wystarczą chęci?
7: Po prostu jak zawsze wystarczą chęci i dobre nastawienie. My nad resztą mamy pieczę.
2: Oczywiście o wszystko zadbacie. Na czym polegają te warsztaty, czyli jak one wyglądają?
7: Warsztaty trwają przez 5 dni w tygodniu, po 3 godzinki. Uczymy się różnych technik. Dzisiaj mamy na przykład, tematem jest rzeźba, więc dla dzieci to zupełnie jest coś innego. Wczoraj robiliśmy talerze w technice z grafito. To jest też taki nowy temat i bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo specjalistyczne narzędzia nie są potrzebne. Tu naprawdę ważne jest dobre podejście, kreatywność, chęci tak naprawdę.
2: Dzisiaj powstają ładne te rzeźby zwierząt. Co potem dzieje się dalej z tą ceramiką? Bo rozumiem, że to pewnie będzie jeszcze kolorowane, wypalane w piecu.
7: Tak. Każda ta rzecz musi wyschnąć bardzo dobrze, żeby nie było wybuchów w piecu. Później jest wypalana na 930 stopni. Później znowu dzieci ją otrzymują i kolorują. Albo szkliwami, albo farbkami podszkliwnymi i jeszcze raz idzie do pieca. Tak na ponad 1000 stopni i dopiero dzieci otrzymują swoje prace. Więc też to jest bardzo duża nauka cierpliwości w dzisiejszych czasach bardzo. bardzo ważna.
2: Te miseczki, które na oknie stoją na parapecie, to są właśnie wykonane przez dzieci?
7: Tak, to są wykonane przez dzieci z trzech kolorów glin, miseczki na takich formach gipsowych.
2: Zuzia, to będzie piękna pewnie pamiątka z tych wakacji, to co udało ci się stworzyć tutaj na tych zajęciach, na tych warsztatach.
4: No tak, na pewno będzie piękna pamiątka, no bo jest taka nietypowa, tak, no bo wszyscy z wakacji są sobie jakieś magnesy czy coś.
2: To ja ci oczywiście gratuluję twoich umiejętności i życzę wspaniałych, cudownych wakacji i pięknych wspomnień.
4: Dziękuję.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej części naszego magazynu jeszcze jeden materiał reporterski. Zielona kapsuła na ścianie urzędu, dworca czy plaży miejskiej. W środku sprzęt, który decyduje o życiu i śmierci w pierwszych minutach zawału. Niestety dla niektórych to tylko łatwy łup lub przyrządodomowych eksperymentów. Plaga bezmyślnych kradzieży defibrylatorów przetacza się przez Polskę. Dlaczego giną urządzenia warte tysiące złotych? Jak bezwzględność złodziei uderza w nasze bezpieczeństwo? No to posłuchajcie materiału, który przygotowaliśmy na ten właśnie temat.
2: Zielone skrzynki z charakterystycznym sercem na ulicach naszych miast mają ratować życie, ale coraz częściej znikają lub padają ofiarą wandali. Co o kradzieżach defibrylatorów AED myślą mieszkańcy?
3: Trudno mi w ogóle się z czymś takim oswoić, że miało to miejsce.
4: Dzisiaj ta osoba mogła ukraść to, natomiast dnia następnego lub tego samego może również tej pomocy potrzebować.
5: Pomimo tego, że zdarzają się kradzieże AED, co jest według mnie totalnie przykre, to uważam, że AED powinny być montowane w miejscach ogólnodostępnych.
2: My przypominamy, że taka bezmyślność ma swoją bardzo realną i tragiczną cenę. Przekonali się o tym mieszkańcy Choroszczy, gdzie po kradzieży części z publicznego AED reanimowany na rynku pacjent zmarł, bo sprzęt okazał się bezużyteczny. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda sekunda bez pomocy drastycznie odbiera szansę na ratunek. Zegar tyka bezwzględnie, mówi lekarz Marek Gorczyński.
6: Po 3 minutach od zatrzymania krążenia dochodzi do pierwszych zmian w mózgu, nieodwracalnych zmian w mózgu. Po 10 minutach bez resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bez użycia AED, praktycznie wynik końcowego leczenia zatrzymania krążenia jest nieskuteczny.
2: Złodzieje rzadko jednak myślą o konsekwencjach. Urządzenia warte od kilku do kilkunastu tysięcy niszczą dla zabawy lub z czystej głupoty. Czarną serią został dotknięty w ostatnich dniach Dolny Śląsk. Do zuchwałych kradzieży i dewastacji kapsuł doszło chociażby w Oławie oraz w Głogowie, gdzie wandale uwzięli się na targowisko miejskie. Walkę z tym procederem zapowiada policja, która przypomina, że nie ma mowy o taryfie ulgowej, bo okradanie lub niszczenie zielonych skrzynek ratunkowych to nie tylko bezmyślny rabunek, ale też igranie z ludzkim życiem, mówi Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji.
7: Kradzież defibrylatora stanowi przestępstwo zagrożone.

pojazdów i płoszy sprawcę. Co więcej, nowoczesne zielone skrzynki automatycznie wysyłają sygnał alarmowy do Straży Miejskiej, a wbudowane nadajniki GPS pozwalają śledzić skradziony sprzęt z dokładnością do kilku metrów. Dodatkowo dla złodzieja takie urządzenie jest bezużyteczne, ma unikalny numer seryjny, a po zgłoszeniu kradzieży dystrybutorzy od razu blokują oprogramowanie. Mundurowi apelują jednak, technologia to nie wszystko. Jeśli widzisz, że ktoś niszczy zieloną skrzynkę, zareaguj i dzwoń pod numer alarmowy 112. Warto bowiem pamiętać, że defibrylatory wiszą na ulicach bez kłódek i szyfrów z konkretnego powodu, bo w grę zawsze wchodzą sekundy. Skrzynki są symbolem społecznego zaufania, a złodziej, który zabiera to urządzenie, nie kradnie tylko drogiej elektroniki. Może się zdarzyć, że ukradnie komuś, być może naszemu bliskiemu, szansę na powrót do domu. Karolina Stępień, Radio Plus.

0: No i w ten sposób dobiliśmy do końca tej godziny za 2,5 minuty najświeższe wiadomości, na które zapraszam, a później oczywiście zapraszam na drugą część magazynu Miasto Żyje Latem. Opowiem za chwilę, co w tej drugiej części.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.

0: Szaca na ofertę z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rząd obniży od poniedziałku ceny paliw na końcówkę wakacji. Za chwilę też eksperci o kradzieży danych medycznych Polaków oraz chińskie samochody, które przejmują rynek nad Wisłą. Jest 17. Marcin Bartnik. Ceny paliw znowu pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa w zależności od rodzaju mogą być tańsze nawet o złotówkę. A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
2: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
3: Każda taka obniżka to chyba dla rodzin to dobrze.
4: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
3: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
4: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
5: No i miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama z siebie, ropa stanieje.
6: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przypomnijmy, pierwsza odsłona programu CPN obowiązywała od końca marca do ostatniego dnia czerwca, kolejna będzie obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. W najgorszym scenariuszu dane mogą posłużyć do szantażowania ważnych polskich polityków. To głos ekspertów po wykradzeniu informacji medycznych prawie 19 milionów Polaków. Hakerzy zaatakowali systemy firmy MyDoctor, z których korzystają lekarze. Według obecnych doniesień dane nie zostały upublicznione, ale jeśli tak by się stało, konsekwencje byłyby bardzo poważne.
7: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób, wyszukanie ich schorzeń, wyszukanie rzeczy wstydliwych może służyć do szantażu i to byłby bardzo niedobry scenariusz dla Polski.
1: Mówi Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona, z którym kontaktowali się hakerzy. Jak dodaje, jedyne co każdy z nas może w tej chwili zrobić, to zastrzec PESEL i być czujnym na podejrzany kontakt.
7: Gdyby jednak te dane trafiły do internetu, no zwykły obywatel mógłby wtedy dostać czy telefon od swojej przychodni, czy od swojego lekarza w oparciu właśnie o te dane wykradzione z tej bazy.
1: Hakerów szukają służby. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mają oni dane co najmniej jednego ważnego polskiego polityka. W kontakcie z nim jest już ABW. Zamiast używanego Niemca, nowy Chińczyk. Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą nad Wisłę. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnym budżecie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. Małgorzata Zawada.
8: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
9: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
8: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
9: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
8: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
1: O chińskich samochodach opowiadała Małgorzata Zawada.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klak z Wikiem dojdzie więc do skutku. Po długiej podróży kolejarz zagra dzisiaj o 21.45 czasu polskiego, a o szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
10: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Vagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
1: O czym informował Paweł Adamczewski.

0: Radio Plus Radom. Pogoda.
1: No właśnie, przed nami upalne dni, sobota, niedziela, powyżej 30 stopni. Synoptycy pokazują właśnie, jeśli chodzi o Radom i region radomski, 31 stopni w sobotę, 34 w niedzielę. Ale żeby było sprawiedliwie, w poniedziałek już spadnie do 22 i będzie deszczowo. Na razie nie myślimy o poniedziałku, myślimy o tym, że weekend się zbliża. Bardzo ciepły, nawet upalny. No i zbliża się druga godzina, jeśli chodzi o magazyn Miasto Żyje Latem. Za chwilę zaczynamy. Wojtek Saj, dzień dobry, zapraszam.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu, o czym powiemy. Młodzież z Naddniestrza z wizytą w Gowarczowie w powiecie koneckim. Młodzi Polacy do ojczyzny przyjechali na zaproszenie uczestników rajdu katyńskiego.
1: Polski już trzeci raz. Mnie to duży podoba.
2: Piękne miejsca, ludzi, którzy nas gorąco przyjmowali tutaj.
1: I wolno. Swoboda tutaj.
2: Chciałoby jeszcze raz przyjechać do Polski, bo czułam siebie tutaj jak w domu. Bardzo tak ciepło.
3: Chciałabyś tu studiować i żyć.
1: Chciałby przyjechać sюда do życia.
0: Marcin Preis opowie więcej o tej właśnie niesamowitej wizycie, a był amerykańskim kapłanem, który żył, pracował w XIX wieku, założył wspólnotę mężczyzn zwanych pod nazwą Rycerze Kolumba, bo oni właśnie obchodzą swoją uroczystość, wspomnienie liturgiczne właśnie wspomnianego księdza Michaela McGinveya, o czym powiedział nam krajowy duszpasterz i kapelan stanowy zakonu metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
4: Ten kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, a zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu Rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje.
0: Radek Mizera będzie rozmawiał właśnie na ten temat z naszym gościem w tej godzinie. Na zakończenie będą tradycyjnie jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Polska młodzież z Naddniestrza odwiedziła swoją ojczyznę. Jednym z punktów pobytu Polaków w kraju była wizyta w Gowarczowie w powiecie koneckim, o czym teraz więcej opowie Marcin Prejs.
2: Młodzi Polacy do ojczyzny przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Jeden z jego uczestników, ksiądz Dariusz Stańczyk, proboszcz Gowarczowa.
3: My jako motocykliści odwiedzaliśmy ich kilkakrotnie już w Mołdawii. Stąd się wzięła też, taka bym powiedział, znajomość z wieloma Polakami, ale jednocześnie zainteresowanie większej grupy motocyklistów właśnie tamtymi terenami. I rok temu moi koledzy dojechali do ich wioski, zawieźli też dary i dla parafii, i dla tych właśnie żyjących tam Polaków, a wioska ma przecież 450 osób. Ich przyjazd jest bardzo fantastyczny, dlatego że nasza młodzież tyle nie zobaczyła w Polsce do tej pory, co oni mogli zobaczyć.
2: Młodzi ludzie odwiedzili m.in. Dolny Śląsk, Warszawę oraz Świętokrzyskie. Młodzież, która przyjechała do Gowarczowa, należy do Stowarzyszenia Polskiej Kultury Mała Ojczyzna. Prezes Walentyna Cyran.
4: Ja kocham Polskę, bardzo lubię Polskę, bo trochę wcześniej pracowała w Polsce. To i kultura mi podoba się, i ludzie bardzo mili, bo zawsze dobre ludzie spotkała na drodze swojej. Przyjechali do Polski 20 i kierowca to 21 razem. Wszyscy Polacy, katolicy, mamy swój kościół, wierzący dzieci. No trochę mało mówię po polsku, ale myślę, co będziemy pracować nad tym, więc.
5: Ja mam na imię Maksim, rodem z Mołdawii, Naddniestrza, wioski Swoboda Raszku. W Polsce już trzeci raz, mnie to dużo podoba, bardzo piękne, mnogo ludzi, wszystkie dobrze i wolno, swoboda tutaj.
6: Jestem Anastazja, przyjechała do Polski drugi raz. Mnie tu bardzo spodobało, piękne miejsca, ludzi, którzy nas gorąco przyjmowali tutaj. Chciałabym jeszcze raz przyjechać do Polski, bo czułam siebie tutaj jak w domu, bardzo tak ciepło.
7: Możemy jeszcze wspomnieć o tym, że wy przyjechaliście do Polski, ale wy również pięknie po polsku śpiewacie. Kto was nauczył?
6: Nas nauczył nasz dyrygent, pani Walentyna, która bardzo dużo pracy do nas miała. Z tej pracy ja chcę jej

0: Ja Sonia, jestem zdolniejsza z miasta Rybnica. Mi naprawdę podoba się w Polsce. Tutaj fajnie miejsca, piękne ludzie. Chciałabyś tu studiować i żyć.
1: Chciałby przyjechać sюda do życia.
2: Mamy wspaniałą młodzież. Mieliśmy spotkanie właśnie przed chwilą w kościele, gdzie młodzież zaprezentowała pieśni w języku ojczystym, także było to dla mnie ogromnie wzruszające.
3: Burmistrz Gowarczowa Joanna Dołowska.
2: Myślę, że dla nich również, bo no, widzą tam polskość, widzą, że jednak my też rozumiemy to, że oni tęsknią za tą ojczyzną, że jednak czują się tutaj poniekąd, że są tu ich przodkowie. Także dla mnie to było bardzo wzruszające, bardzo piękne, że miałam okazję spotkać takich wspaniałych ludzi, zarówno ich opiekunów, jak i tą młodzież.
3: Młodzi ludzie z Naddniestrza dzisiaj odwiedzili Częstochowę. Jutro wracają do swoich domów.
4: Ojczyste kwiaty i zapachu urodzi jest Polska.
5: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Rycerze Kolumba obchodzą 13 sierpnia, czyli dziś, wspomnienie liturgiczne swojego założyciela, błogosławionego księdza Michaela McGinveya. W ramach obchodów tego szczególnego dnia odbywają się uroczyste celebracje i przyjęcia nowych członków z różnych rejonów Polski. Ale więcej o tym już teraz Radosław Mizera w rozmowie z naszym gościem.
2: Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Wacław Depo, pelan krajowy Rycerzy Kolumba. Witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, wiwat Jezus.
2: Księże arcybiskupie, 13 sierpnia to dzień, kiedy jest wspomnienie liturgiczne założyciela Rycerzy Kolumba, księdza Michaela McGinveya. Jak bliska jest troska o modlitwę właśnie w intencji wyniesienia tego niezwykłego kapłana na ołtarze?
3: Niewątpliwie to jest takie powracające pytanie Jana Pawła II, czy ludzie święci muszą nas zawstydzać. Czy mogą nas zawstydzać? Oczywiście i papież odpowiedział twierdząco, bo mówi, żeby odzyskiwać nieraz utraconą hierarchię wartości albo i celów. I wydaje mi się, że ten 38 zaledwie kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, a zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje i który pokazuje, że zarówno kapłani, którzy stanowią człon tego zakonu, jak i ludzie świeccy, którzy również i przewodzą, w sensie rycerz najwyższy zakonu, to są dzisiaj dary, które, bym powiedział, na każdym miejscu świata można dostrzegać i można pomnażać, dlatego że chociażby sytuacja wojny na Ukrainie pokazała, jak rycerze Kolumba tam się zorganizowali i pomagają nadal, czy z kolei przepiękne dzieło odnowienia w Bazylice Świętego Piotra, kolumnady nad konfesją Świętego Piotra. Także to są dzieła, które są widoczne, a te, które są, bym powiedział, jeszcze tylko Bogu wiadome, no to tym bardziej święty niech oręduje za nami, a w kategoriach tego cudu, który go wyniósł na ołtarze jako błogosławionego, czyli uratowanie życia dziecka jeszcze w łonie matki, no to są znaki od Boga.
2: A zatem czego może nas dzisiaj uczyć ten niezwykły kapłan?
3: Żeby uwierzyć w łaskę, którą Pan Bóg nam przygotował, dlatego że tak jak święty Paweł usłyszał, wystarczy ci mojej łaski, wtedy kiedy był doświadczany na różne sposoby i prześladowany, to wtedy, żeby każdy z nas odkrywał dar, który gdzieś w sobie nosi, ten tak zwany potencjał, i wtedy, żeby zaufać Panu Bogu we wszystkim. Tego nas uczy i to niezależnie od naszych powołań i misji.
2: Korzystając z okazji, księże arcybiskupie, w tym roku rycerze Kolumba obchodzą 20 lat obecności w Polsce. To 8,5 tysiąca rycerzy, z czego prawie 1000 to kapłani, ponad 25 biskupów, arcybiskupów. O czym świadczą te liczby?
3: No niewątpliwie, że akurat ten zakon jest ciągle odkrywany. To znaczy, że to nie jest inicjatywa tylko oczywiście duchownych dzisiaj, którzy wspomagają to dzieło, ale założyciel jest niewątpliwie przykładem kapłaństwa spełnionego, zrealizowanego przez łaskę, ale druga rzecz to współpraca i odpowiedzialność wzajemna, czy to ludzi świeckich, różnego powołania, różnych profesji z duchownymi. To jest dzisiaj, bym powiedział, też kolejne wyzwanie dla nas wszystkich i świadectwo wobec świata, który nas nie tylko kontroluje, ale sprawdza.
2: Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję, szczęść Boże i życzę naprawdę nowego pragnienia zaufania Panu Bogu we wszystkim.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A już za chwilę na zakończenie naszego magazynu aktualności Radia Watykańskiego, ale wcześniej, tak jak słyszymy i poznajemy chyba po tej gitarze, Chris Rea w Radiu Plus Radom.

0: reklama. Bow Media Expert Tanima. O tak, Tanima.
1: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
5: Finał wyprzedaży.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historii,

0: był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
1: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
2: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
1: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kuczko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
3: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
1: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: A już za chwilę wiadomości, dokładnie za 4 minuty o 18:00.

0: minięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: W Warszawie zatrzymano zamachowca z Rosji, przekazał premier. Ratownicy medyczni mają pomysł, jak rozładować kolejki na SOR-ach. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne, między innymi dla salonów fryzjerskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
7: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
6: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
5: Tymczasem na początku czerwca w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Władimira Putina. W sprawie zatrzymano 36-letniego obywatela Gruzji. Śledztwo prowadzi lubelska prokuratura. To ma być sposób na rozładowanie kolejek na SOR-ach. Ratownicy medyczni proponują rozszerzenie swoich kompetencji i tym samym odciążenie lekarzy. To założenia projektu ustawy, która jest właśnie konsultowana z resortem. Szczegóły potencjalnych zmian zna już nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
8: Zgadza się, dzień dobry. Projekt zakłada, że ratownicy i pielęgniarki z co najmniej 5-letnim stażem mogliby uzyskać dodatkowe uprawnienia. To właśnie oni, zamiast lekarzy, zajęliby się pacjentami z lekkimi urazami czy chorobami, a tych na SOR-ach jest zdecydowana większość.
9: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie takiego niskiego priorytetu.
8: To właśnie oni mogą być kwalifikowani do tak zwanej szybkiej ścieżki, mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt zakłada, że bez zgody lekarza ratownicy i pielęgniarki zlecaliby na przykład takie badania jak RTG czy morfologia, mogliby też podać podstawowe leki.
5: Projekt jest na etapie konsultacji. W połowie września jego autorzy mają spotkać się z Ministerstwem Zdrowia. Na ławie oskarżonych 32 osoby ruszył proces grupy przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy.
10: Zgodnie z treścią aktu oskarżenia, uczestnicy tej grupy przestępczej zajmowali się zarówno przyjmowaniem płatności za czerpanie korzyści majątkowych z nierządu, jak również za przyjmowanie płatności za narkotyki na barze w tymże klubie.
5: Mówił Damian Jażdżewski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Płatności za narkotyki nabijano na kasę fiskalną, m.in. jako zapłatę za owoce, wykorzystując przy tym niższą stawkę podatku VAT. Wśród oskarżonych jest m.in. Bartosz W., któremu zarzuca się dwukrotne wyłudzenie subwencji z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Większa ochrona klientów salonów kosmetycznych i bardziej szczegółowe zasady higieny. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty. Kluczowe zalecenia dotyczą m.in. wentylacji. To dobra zmiana, komentuje Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art.
11: W branży fryzjerskiej higiena zawsze była bardzo ważna, ale dobrze, że zasady są jasno przypominane i ujednolicane. Pracujemy bardzo blisko klienta, więc bezpieczeństwo powinno być podstawą.
5: Według zaleceń każde urządzenie wielorazowego użytku, które ma kontakt ze skórą klienta, musi być dokładnie dezynfekowane lub poddane sterylizacji przed kolejnym użyciem. Czy nowe zasady wpłyną na ceny usług? Zdaniem Sabiny Szwajcy tak się nie stanie.
11: Oczywiście środki dezynfekcyjne, czy materiały jednorazowe i utrzymanie odpowiednich standardów kosztują, ale to już od dawna jest częścią kosztów prowadzenia profesjonalnego salonu.
5: Dotychczasowe wytyczne sanitarne dla branży beauty pochodziły z 2016 roku.

Patrzymy na to, co przed nami, a przed nami upalny weekend. Synoptycy zapowiadają, że w Radomiu, regionie radomskim w sobotę 31, a w niedzielę aż 34 stopnie. Później temperatura spadnie w przyszłym tygodniu do 22. No i tak jak patrzę na następne dni, koniec upałów. Będzie około 20 kilku stopni w ciągu dnia. The Animals. Zaczynamy tę godzinę popołudniowego programu Radia Plus. Radom mamy czwartek, na zegarze 5 minut po 18:00.

Dzisiaj trochę taki dzień preferujący lewą stronę. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Szczególność wyjątkowy, na pewno szczęśliwy dla Diany, Heleny oraz Jana. To dzisiejsi solenizanci składamy najserdeczniejsze życzenia tym wszystkim, którzy świętują cokolwiek. Może urodziny, może imieniny, może jakąś ważną rocznicę. Coś, co się wydarzyło 13 dnia sierpnia. A może po prostu ten dzień jest szczęśliwy i mam nadzieję, że tak będzie. Gdy z początkiem sierpnia panują opały, to zima trzyma długo kożuch biały. No, początek sierpnia już za nami, już prawie środek sierpnia, a z tą zimą zobaczymy, poczekamy. Na razie nas zaskakuje lato. Chyba się nie spodziewaliśmy takich upałów, jakie chociażby przed nami już niedługo w nadchodzący weekend. A na zegarze jest dokładnie 17 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

chwilę będzie audycja Kościół od Kuchni, ale wcześniej właśnie wytłumaczę, o co chodzi z tą lewą stroną. Właśnie dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Jesteście leworęczni, to macie swoje święto. W Polsce jest około 8%. Preferuję używanie lewej ręki w codziennych czynnościach. Na całym świecie to jest między 8 a 15% całej ludności. To są właśnie osoby leworęczne. Wielu sławnych ludzi posługuje się lewą ręką. Barack Obama, książę William, Robert De Niro, Tom Cruise, Lady Gaga, czy Julia Roberts, Jim Carrey i wiele, wiele innych, mnóstwo, Bob Dylan, czy Robert Plant, jeśli chodzi o muzyków. No i okazało się, że leworęczni podobno lepiej sobie radzą w różnych takich aspektach, w których są po prostu bardziej zdolni. Podobno lepiej się uczą języków obcych, częściej mają uzdolnienia plastyczne, muzyczne, mają dobry refleks i tak dalej, i tak dalej. Tylko dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych nie było leworęcznych. To też ciekawostka. Ja naprawdę, jak się dowiedziałem tego, to jestem zaskoczony, że tak to wyglądało. Pozdrawiamy wszystkich leworęcznych. Macie swoje święto. Bądźcie dumni z tego, że wy potraficie coś, czego my, praworęczni, nie potrafimy. Ja pozdrawiam moją córkę, która mieszka w Krakowie i jest leworęczna. I radzi sobie wspaniale. Ja nieraz próbuję, może mi się przyda ta lewa ręka nieraz do czegoś, ale to jest trudne. No dobrze. Tak jak powiedziałem, za kilka minut zaproszę was jeszcze na audycję Kościół od Kuchni. A propos muzyki, to będzie coś o muzyce, ale Dorota Gut wszystko wyjaśni za chwilę.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest Stefan Leszek Knop. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Organista, który gra na prawdziwych organach w kościele, coś co myślę już nieczęsto się zdarza, i może mamy jeszcze wiele zabytkowych instrumentów w naszych kościołach w Polsce, to nie każdy potrafi na nich grać. Skąd u Pana właśnie taka zajawka na grę na organach? Kiedy to się pojawiło?
2: No to już jest kwestia od wczesnego dzieciństwa. I tak słucham, Pani powiedziała, że nie jest to takie częste. Muszę Pani powiedzieć, że organy przeżywają swoistego rodzaju renesans. Raz, że na akademiach muzycznych jest mnóstwo ogromnie zdolnych ludzi, których też mam okazję często poznawać, bo nawet tutaj przyjeżdżają dla instrumentu i grają tak, że ja sobie tylko tak mogę popatrzeć i pomarzyć, jak to fajnie wszystko wygląda, ale też jest spora grupa ludzi, którzy ten kierunek swój organistyki zacieśniają do kierunku muzyki liturgicznej, bo muzyka instrumentalna organowa jest bardzo szeroka, ale ten wąski pas muzyki liturgicznej, gdzie jesteśmy poświęceni tylko tej konkretnej działalności, czyli liturgia mszy, nabożeństwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wypadałoby, i jest kwestią takiej muzycznej przyzwoitości, żeby organista, nawet po studium organistowskim, podstawowe rzeczy z literatury organowej potrafił zademonstrować. A moja droga muzyczna jest powszechnie znana tutaj w Sulchowie i okolicach, bo już wielokrotnie o tym mówiłem. Obchodziłem w zeszłym roku 25 lat pracy w tej parafii. Samą muzyką zajmuję się już 35-36 lat. Najpierw był fortepian w ognisku muzycznym, później w szkole muzycznej w Zielonej Górze, później studia na Uniwersytecie Zielonogórskim ze specjalizacją muzyka kościelna, i tu połknąłem tego bakcyla wtedy, specjalistycznego właśnie w tej kwestii liturgii. Ale praktyka późniejszych lat pracy dopiero też sprawiała, że cały czas się czegoś nowego uczyłem, zdobywałem wiedzę, umiejętności, interesowałem się tym przede wszystkim. Słuchałem w mojej opinii lepszych. A są takie osoby, nazwiska kultowe w Polsce, choćby profesor Julian Gębalski.

0: czasy szansę zobaczyć, jak wygląda taka gra na organach i nie jest to prosta sprawa. Trzeba bardzo wiele rzeczy naraz zauważać, dostrzegać, przełączać. Ile lat trwała nauka tego instrumentu?
1: W moim wypadku sama nauka gry na organach to jest 5 lat studiów. Wcześniej troszeczkę grawałem, że tak powiem, nieoficjalnie. Tutaj z kolegami przychodziłem. No fortepian, więc jakby opanowanie klawiatur to jest kwestia wcześniejszej edukacji. Natomiast później po studiach to nie jest tak, że mamy skończone studia, to jest koniec. Nie, to jest nieustanna praca, ćwiczenie, zdobywanie wiedzy, czytanie, słuchanie dobrej muzyki, jeżdżenie na koncerty również. No to jest nieustanne siedzenie przy instrumencie wtedy, kiedy ludzie nawet nie wiedzą, że ktoś przy tym instrumencie jest. Czyli no liturgia liturgią, to jest w ramach pracy, ale zdarzało się bardzo często i do tej pory się zdarza, że albo w ciągu dnia jestem przy instrumencie, albo późnymi wieczorami.
0: My tak naprawdę słyszymy efekty końcowe właśnie podczas liturgii, czy też podczas koncertu. A jak wygląda opieka nad takim instrumentem? Co trzeba zrobić, żeby on brzmiał dobrze?
1: Co do tego końcowego efektu, tylko jeszcze powiem, że często nauczenie się, uczniowie, studenci studium organistowskiego doskonale to wiedzą, nauczenie się prostego utworu jednostronnego zajmuje kilka tygodni pracy, o której nikt nie wie, że trzeba ją włożyć, jak to wygląda. My słyszymy dokładnie to, co pani mówi. Jeśli chodzi o dbałość o instrument, no to tak jak już tutaj mówiłem nieoficjalnie poza mikrofonem, pierwsze to jest nie zaszkodzić instrumentowi. Czyli jeśli czegoś nie umiemy zrobić, to nie pchać swoich łapek, żeby nie zepsuć. Bo różne rzeczy już widziałem w swojej karierze, zepsute instrumenty. Czasami to wręcz zastanawiam się do prokuratury nie zadzwonić. Natomiast taka podstawowa rzecz, numer jeden. Posprzątać swoje miejsce pracy. Odkurzyć, przetrzeć klawiaturę z kurzu. Umyć podłogę wokół, posegregować nuty. Zdjąć pająki z prospektu delikatnie, żeby nie uszkodzić piszczałek. Takie rzeczy też się zdarzają. To są takie rzeczy, uśmiechamy się, bo śmieszne. Ale też już różne rzeczy widziałem i zapewniam, że nie jest to oczywiste.
0: Teraz zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy o organach i nie tylko powrócimy już za kilka minut.
2: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest pan Leszek Knop. Rozmawiamy o grze na organach, ale nie tylko. Powiedzmy może naszym słuchaczom, z jakich elementów składają się organy.
2: No to są tysiące elementów. To, co widzimy, to jest szafa organowa z prospektem organowym, czyli z tymi ozdobnymi, świecącymi, błyszczącymi się piszczałkami. Najczęściej zrobionymi ze znacznie lepszego materiału niż cała reszta, aczkolwiek z tym też różnie bywa. I w środku, dopiero w instrumencie, w tej szafie, gdy wejdziemy, mamy całe labirynty różnych urządzeń. I tutaj mamy wiatrownicę, czyli skrzynię, do których doprowadzane jest powietrze. I w zależności od tego, jakim instrumentem dysponujemy, to powietrze jest uwalniane w sposób pneumatyczny za pomocą rurek i wentyli lub w sposób mechaniczny za pomocą różnych cięgieł abstraktów lub jak na przykład w Kościele Zbawiciela w Zielonej Górze, elektropneumatyczny, gdzie prąd otwiera zawory i tak dalej. Lub jeszcze mamy różnego rodzaju inne sposoby, już nowocześniejsze, różnego rodzaju komputery, zecery i tak dalej. Tu mamy instrument pneumatyczny, więc wszystko pracuje na zasadzie sprężonego powietrza, pneumatyki, rurek doprowadzających to powietrze. Jest dosyć duży miech magazynowy, który jest tym źródłem, oddechem, płucami, i od tego z miechowni rozprowadzane powietrze przez wiatrownicę do piszczałek. Piszczałek jest prawie 3000, rurek jest również w tysiącach, wentyli również jest w tysiącach. No i tutaj trzeba dbać o to, żeby na bieżąco te elementy wymieniać. Zaniedbania bardzo drogo kosztują.
1: Czy zdarzyło się kiedyś podczas liturgii, że musiał pan improwizować, bo coś nie poszło tak, jak powinno pójść?
2: Zdarza się. Takie sytuacje rzadko się zdarzają. Ja lubię mieć wszystko poustalane. Z księżmi raczej staram się. Na wielkie uroczystości wręcz jest taki duży spis robiony. Co po kolei, jak. To jest bardzo dobra rzecz. To pozwala później uniknąć jakichś dziwnych sytuacji nerwowych. Oczywiście zawsze coś się może zdarzyć przez jakąś nieuwagę. Czy ktoś popełnia jakieś wtopy. Ktoś, kto robi, zawsze ma jakieś wpadki. Nie myli się ten, kto nie robi nic. Ja kiedyś z jakiegoś rozpędu na mszy pogrzebowej w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu zaśpiewałem Alleluja. No, świat się nie zawalił, ale później z księdzem proboszczem mieliśmy taki uśmiech, no bo z jakiegoś takiego rozpędu, tak? Nie uwaga. Ale raczej rzadko. A improwizacje muzyczne, owszem, zdarzają się w tym takim dobrym znaczeniu. Bo jeśli ktoś potrafi dobrze improwizować, no to wstępy do pieśni, jakieś postludia, kiedy ksiądz już puryfikuje kielich. No, ale to trzeba się czuć dobrze w harmonii. Natomiast improwizacja w tym takim znaczeniu złym, w mojej opinii, że jesteśmy nieprzygotowani, improwizujemy, oby jak najrzadziej.
1: Czyli księża raczej starają się stosować do tych wcześniejszych ustaleń, tak żeby nie było nerwowości ani z jednej, ani z drugiej strony.
2: Myślę, że tak. Czasami oczywiście każdy jest człowiekiem, ksiądz może o czymś zapomnieć, ja mogę o czymś zapomnieć. Należałoby zawsze być przygotowanym przed liturgią i zobaczyć, jakie mamy dzisiaj wspomnienie, jakie święto, sprawdzić antyfony na wejście i na komunię, o czym nam mówią, jakie jest czytanie pierwsze Ewangelia, psalm, do tego dobieramy pieśni. To nie jest tak, że przychodzimy sobie, to lubię zagrać, więc no tak to funkcjonuje niestety na ślubach. To jest temat rzeka i bardzo drażliwy, organiści się od razu uruchamiają, ja również bardzo mocno, bo tu jest zasada hulaj dusza, piekła nie ma, i to jest taki muzyczny koszmarek. Coraz więcej moich kolegów organistów mówi, że no po prostu nie lubi grać ślubów, bo to kosztuje ich bardzo dużo nerwów.
1: Czy zdarzyło się, że powiedział pan nie? Że...
2: Wielokrotnie. Jestem przez to bardzo nielubiany, komentowany. Mam różne pseudonimy. Znaczy, pseudonimy to nie, bo pseudonim to sam sobie bym go nadał. Mam różne takie przezwiska. Pyszałek z podwyższenia, inkwizytor, tego rodzaju rzeczy, ponieważ bardzo pilnuję pewnych spraw i owszem, zdarzają się kompromisy, można coś wykonać przed liturgią, po liturgii, natomiast są pewne granice, których nie przekraczam. Ostatnio chyba trzykrotnie mi podziękowano za współpracę, ponieważ na coś się nie chciałem zgodzić. I tak nie bardzo rozumiem, dlaczego ja mam w sumie, jestem odsuwany od czynności, które mam poczucie, że robię dobrze. Właśnie dlatego, że nie chcę ich zrobić dobrze, to mi się dziękuję, a nie tym, którzy robią je źle.
1: Myślę, że teraz wiele osób zapomina tak naprawdę, na czym liturgia, szczególnie jeżeli chodzi o ślub, polega.
2: Tak, myślę, że wielkim problemem naszych czasów, jednocześnie dobrem, to jest taki paradoks troszeczkę, bo w moich czasach jeszcze nie było tych mediów społecznościowych, YouTube, no może już był, nie pamiętam w sumie, ale tych wszystkich TikToków, Facebooków, tego wszystkiego nie było, to oczywiście może być bardzo dobrą sprawą, natomiast w moich czasach było coś takiego jak selekcja, czyli nauczyciel decydował, kogo pokazać na koncercie, chwalono się tą osobą i nie każdy grał na koncercie. trzeba było zrobić, zrealizować program. A dzisiaj wystarczy kupić telefon. Jesteśmy gwiazdami internetu. Jeszcze o ile rzeczywiście można wyłowić mnóstwo zdolnych ludzi, bo ich nie brakuje. To problemem jest w tym, że niektórzy ludzie mogliby się schować do dziupli i nie wychodzić tym, co prezentują. Oni są z tego dumni, jeszcze mają poklask. To jest straszne.
1: Takie zachowanie może szkodzić niektórym
2: bardzo
1: organom.
2: Mocno szkodzi, bardzo mocno szkodzi, natomiast jest pewna grupa ludzi, którzy są na to uczulani i to są ludzie w Instytucie właśnie Muzyki Kościelnej w Zielonej Górze, w którym uczę już od bardzo, bardzo wielu lat. No i niestety, tak rozmawiamy na zajęciach, oni są często odsuwani od czynności muzycznych, tak to nazwę, dlatego że nie chcą wykonywać, nie chcą płynąć z głównym nurtem, o, tak powiem. A główny nurt jest nastawiony na pokazanie siebie, na pokazanie swojego ego, bo młodzi chcą, bo oni wymagają, nasz klient, nasz pan, ja zupełnie się z tymi rzeczami nie zgadzam. No i dlatego czasami potem słyszę, że przychodzi pani młoda i mówi, no ale to nie było tak z panem strasznie się dogadać, jak tu wszyscy mówili. No, ktoś nie wydziwia, to nie jest trudno. Jest cała masa pięknej, wartościowej muzyki, również liturgicznej, którą można wykonywać. Muzyki organowej jest tyle, że nie jesteś w stanie całego życia zagrać. Wartościowej, bo jeszcze jest ta mniej wartościowa też, no nie oszukujmy się.
1: I na tym myślę, że będziemy mogli skończyć. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również, ale żeby akcentem optymistycznym zakończyć, jest mnóstwo wydarzeń z wartościową muzyką organową. Proszę rozglądać się również właśnie w tym internecie. Te informacje można znaleźć.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.
3: Ten Kościół od kuchni przedstawia nam Dorota Gut i jej goście. Kolejne spotkanie z Dorotą w tej audycji za tydzień.

0: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Po reklamie.

Brian Adams tak pięknie nam zaśpiewał w Radiu Plus Radom. 4 minuty pozostały do godziny 19:00. Za chwilę ostatnie wiadomości dzisiaj, a później, ponieważ czwartek, Mięta przez Rumianek, porozmawiam z moim gościem o koncercie. Koncercie zatytułowanym Prawda. Wystąpi rodzina Pospieszalskich i ksiądz Jakub Barczak. Co to za koncert, komu poświęcony, gdzie się odbędzie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wyjaśnimy z moim gościem po godzinie 19:00 po wiadomościach.

0: pominięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Od poniedziałku rząd wróci do regulowanych cen paliw. Lotnisko w Katani wciąż przegrywa z Etną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Tatrzański Park Narodowy tonie w nieczystościach. Jest 19:00, Marcin Bartnik. Zaczynamy jednak od najnowszych informacji w sprawie rozłamowców z PiS-u. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus. Jak przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski, wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT i do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. O ile będzie taniej?
6: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
7: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
6: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
8: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 złotych i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
9: Obniżki zawsze się przydadzą.
6: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
5: O czym informował Michał Skolimowski. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki walczyli o jego życie.
10: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
5: Wyjaśniała prokurator Emilia Michałowska-Marchewka z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy powołają biegłego z zakresu ratownictwa i planują przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Do jutra do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło z powodu erupcji Etny. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuacji na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym się teraz łączymy.
11: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
5: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Tatry toną w nieczystościach. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z fekaliami turystów. Ci załatwiają swoje potrzeby niemal wszędzie, gdzie się da, nawet w jaskiniach, mówi leśniczy Tadeusz Rusek.
12: Problem mamy olbrzymi. Tego się nie da nie zauważyć i nie poczuć. W sierpniu około 40 tysięcy ludzi wchodzi dziennie. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy strajnikami.
13: Ja akurat tak wychodzę, że nie potrzebuję swoich potrzeb załatwiać gdzieś tutaj po drodze.
14: Nie wiem, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Bez załatwiania się na szlaku. Są w schroniskach ubikacje, prawda?
12: To się dzieje na odcinkach leśnych, na odcinkach powyżej granicy lasu, na odcinkach, gdzie szlaki prowadzą przez kosodrzewinę. Niestety w wyższych partiach też obserwujemy to zjawisko też w jaskiniach na przykład, udostępnionych do zwiedzania.
5: Kilka miesięcy temu TPN zaczął promować specjalne worki na nieczystości.

0: Radio Plus Radom.
1: Dzisiaj było naprawdę miło, sympatycznie, przyjemnie, jak to niektórzy mówią. Temperatura gdzieś tam w okolicach 24-25 stopni, a proszę bardzo, przed nami weekend upalny, bo przekroczy znowu 30 stopni. W tej chwili jest 22, ciśnienie 1028 hektopaskali, w nocy spadnie temperatura do 10, jutro około 27. No to gitara, no to saksofon, proszę bardzo, na dobry początek, a za chwilę porozmawiamy o koncercie z naszym gościem.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Rada Powiatu Radomskiego ogłosiła rok 2026 rokiem księdza Romana Kotlarza. Renata Metzger, dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury, jest gościem moim. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałbym zapytać na samym początku właśnie, dlaczego doszło do tego, że ten rok jest tak ważny i został ogłoszony rokiem księdza Kotlarza?
2: W czerwcu 1976 roku, kiedy radomscy robotnicy wyszli na ulicę, protestując przeciwko drastycznym podwyżkom cen, ale także przeciwko temu, jak są traktowani przez ówczesne peerelowskie władze, był ksiądz, który wspierał ich. Ksiądz Roman Kotlarz, chociaż znalazł się w centrum tych wydarzeń przez przypadek, błogosławił protestujących radomskich robotników i jak sam potem mówił, znalazł się na chwilę w tym tłumie, był przez nich serdecznie witany, pozdrawiany i przeszedł z protestującymi, którzy wyszli w sprawie wszystkich wtedy bardzo dużych radomskich fabryk i szli pod komitet partii znajdujący się przy ówczesnej ulicy 1 Maja. Ksiądz Roman Kotlarz był przy kościele Świętej Trójcy i ze schodu w tej świątyni błogosławił protestujących. Oczywiście tak jak PRL nie odpuścił protestującym radomskim robotnikom, których spotkały już w tym dniu ścieżki zdrowia, byli prześladowani przez kolejne lata, więzieni, bici. Tak również PRL-owskie władze nie odpuściły księdzu Romanowi Kotlarzowi. Szczególnie nie mogły znieść tego, że mówił. Mówił o tym, co widział w czerwcu w Radomiu i w jednym ze swoich kazań, które wygłaszał w ówczesnej parafii w Pelagowie Trablicach, człowiek pragnie prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. I tego już PRL-owskie władze nie mogły znieść. Tak zwani nieznani sprawcy nachodzili księdza, zastraszali, ale też bili. I po jednej z takich wizyt ksiądz trafił do szpitala, gdzie 18 sierpnia 1976 roku, czyli 50 lat temu, zmarł.
1: Czyli mamy konkretną rocznicę, która przypadać będzie w najbliższych dniach. To jest dobra okazja, żeby zaprosić naszych słuchaczy i wszystkich Radomian na specjalny koncert, właśnie koncert dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza, koncert zatytułowany Prawda.
2: Zapraszamy 16 sierpnia na plac przy Wyższym Seminarium Duchownym przy ulicy Młyńskiej w Radomiu na koncert, który ma przypominać księdza Kotlarza, jego niezłomną postawę, ale też ma nam, odwołując się do tego właśnie cytatu z kazania księdza, uświadamiać, jak fundamentalne znaczenie w naszym życiu ma prawda. Będzie to, myślę, niezwykłe przeżycie muzyczne, dlatego że na scenie znajdzie się ogromna, wtedy składająca się podczas koncertu z 14 aż muzyków, rodzina Pospieszalskich. To jedyna w zasadzie taka muzykująca rodzina osób o jednym nazwisku. Będą ich utwory, które będą no i takie bardziej refleksyjne do wyciszenia się, do chwili skupienia, ale też myślę, że do wspólnego śpiewania, do potańczenia momentami, może nawet transowe, jak zapowiadają muzycy. Koncert będzie się odbywał do skomponowanej przez nich muzyki, do wierszy najbardziej znanych polskich poetów, ale też do wierszy Karola Wojtyły. A żeby jeszcze bardziej pobudzić nas do ruchu i do wspólnego śpiewania, zaprosiliśmy księdza Jakuba Barczaka, księdza i proboszcza z parafii Sulistrowice w archidiecezji wrocławskiej. To w zasadzie chyba jedyny rapujący ksiądz w Polsce. Tak, Jakub Barczak urodził się w 1980 roku we Wrocławiu na jednym z blokowisk i tam była ten rap był naturalną muzyką, wśród której wyrastał. Potem, kiedy zastanawiał się, jak połączyć tą swoją religijność z muzyką, to znalazł wyjście, chrześcijański rap. Do tej pory ksiądz Barczak ma w swoim dorobku 5 płyt i miliony odsłonięć na YouTubie. Podczas tego koncertu wykona utwory, których może kilka tytułów przytoczę, bo to już po prostu mówią nam, co też usłyszymy. Po prostu wierzę, wolność, ufaj Bogu, powołanie, przypowieść o synu marnotrawnym. Myślę, że to jedyna taka szansa, żeby zobaczyć i wielką muzykującą rodzinę na scenie i pobawić się, ale też może pomodlić, bo to te piosenki mają taki charakter rytm chrześcijańskiego rapu.
1: Dla mnie akurat rodzina Pospieszalskich jest dobrze znana, bo akurat miałem przyjemność kiedyś zapowiadać koncert kolęd. Zresztą płyta kolędowa to była ich pierwsza płyta. Oni później się rozwinęli w różnym kierunku. Jeżeli dodamy, że na przykład niektórzy z muzycy, czyli Pospieszalscy, Jan czy Mateusz, tworzyli kiedyś grupę WW, teraz Mateusz gra w WW. Marcin, który jest wspaniałym basistą jazzowym i nie tak dawno był gościem, od razu widzę, że się uśmiechasz,
2: tak,
1: waszym
2: bo
1: gościem.
2: Tak, to był niesamowity koncert, tak. Kiedy grał Marcin Pospieszalski na skrzypcach, ale też na dziwnym instrumencie niespotykanym, który również zabrzmi podczas tego koncertu, cymbały rzeszowskie. To są niesamowite dźwięki, niesamowite aranżacje, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a poza tym no, to przesłanie, które powinno nas wszystkich łączyć.
1: Dziś rozmawiamy o kolejnych wydarzeniach związanych z rokiem księdza Romana Kotlarza. Za chwilę powracamy do naszej rozmowy.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat fart. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Po reklamie.
14: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
15: Renata Metzger, dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury, jest gościem naszego popołudniowego programu Radia Plus Radom. Dzisiaj rozmawiamy o koncercie, który przed nami 16 sierpnia w niedzielę o 19 na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym. Koncert Prawda dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza, rodzina Pospieszalskich, ksiądz Jakub Bartczak, jak słyszeliśmy, pojawią się w Radomiu i zaśpiewają specjalnie dla nas. Będzie również wizualizacja, czyli będą jakieś fragmenty związane z księdzem Kotlarzem, przygotowane specjalnie na ten koncert.
16: Tak, będziemy chcieli przypomnieć wszystkim obecnym postać księdza Romana Kotlarza. Będzie trochę archiwalnych zdjęć, ale już wcześniej, bo 15 sierpnia o godzinie 7.20 rano zapraszamy przed telewizory na antenie telewizji Republika. Będzie emisja specjalnego odcinka programu Polskie Szlaki, który w całości będzie poświęcony księdzu Romanowi Kotlarzowi. Ten film też mamy nadzieję wyświetlić 16, to film dokumentalny, który opowiada o tym, jak my po latach, mieszkańcy powiatu radomskiego, pamiętamy księdza Romana Kotlarza, czym dla nas jest pamięć o nim. Więc to taki jeden z akcentów, ale tak jak mówiłeś, rok księdza Romana Kotlarza trwa, mnóstwo wydarzeń i koncertów już za nami, które odbywały się w różnych lokalizacjach powiatu radomskiego, ale ciągle też mamy wystawę, wystawę również zatytułowaną Prawda, która jest do zobaczenia w Radomiu na radomskim deptaku. W okolicach domu handlowego Sezam, czyli na tym odcinku pomiędzy...
15: Sezamem a Placem Konstytucji.
16: Tak, na tym odcinku Żeromskiego 41, Żeromskiego 43. To taka są kamienice.
15: Galeria wyjątkowa, że można ją oglądać.
16: O każdej porze dnia, nocy. Tak, my to nazwaliśmy, że to jest galeria na deptaku. W oknach kamienic, które tam się znajdują, zawisły plakaty. Plakaty również niezwykłe, dlatego że Powiatowy Instytut Kultury i starosta radomski Waldemar Trelka byliśmy razem organizatorami międzynarodowego konkursu plastycznego Prawda. Poprosiliśmy artystów z całego świata, opowiadając im o księdzu Kotlarzu, o plastyczną wypowiedź na jego temat, ale też na temat takich osób, które gdzieś w ich krajach są takimi głosicielami prawdy, ważnymi osobami. I proszę Państwa, na ten konkurs wpłynęło blisko 400 prac, 200 autorów z całego świata. Z tak egzotycznych, wydawałoby się, zakątków jak Republika Południowej Afryki. Bardzo dużo plakatów mamy z Chin, co może nam się wydawać troszeczkę dziwne, ale też ta diaspora chińska jest rozsiana po świecie i na przykład z Kanady mnóstwo osób też poprzysyłało te plakaty. Mamy z Ameryki Południowej. W zasadzie chyba nie ma tylko z Australii i gdzieś tam z Arktyki, z Antarktydy, a poza tym prawie wszystkie kontynenty są reprezentowane. To bardzo ciekawa wystawa, bo pokazuje, jak te wartości, o które upominał się ksiądz Kotlarz, są gdzieś postrzegane przez mieszkańców innych zakątków ziemi. Więc na tą wystawę serdecznie zapraszamy, ale 16 sierpnia dopiero zaczynamy to jakby świętowanie związane z tą dokładną datą śmierci księdza Kotlarza, czyli z 18 sierpnia. 17 sierpnia odbędzie się uroczysta sesja Rady Powiatu Radomskiego, podczas której będzie między innymi występował postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza, bo to, że my mówimy o księdzu Kotlarzu jako niezłomnym kapłanie, który walczył o prawdę i skończyło się to jego śmiercią męczeńską, to nie zamyka jakby tematu. Wszyscy wierzymy w to, że ksiądz Roman Kotlarz jest gdzieś tam w górze, jak to się mówi tak popularnie, patrzy na nas i że być może będzie błogosławiony. Ten proces toczy się już od kilku lat i o tym też będzie mowa podczas sesji. Będzie odsłonięta tablica pamiątkowa w starostwie dotycząca księdza Romana Kotlarza, a sala obrad, w której odbywają się właśnie sesje, zyska jego imię. Będą też wręczane medale okolicznościowe.
15: No i w Pelagów pojawi się dokładnie w rocznicę śmierci, 50. rocznicę, czyli tam zapraszamy 18 sierpnia.
16: Tak, tam zapraszamy 18 sierpnia, bo Pelagów to ta parafia księdza Romana Kotlarza, gdzie przez ostatni etap swojego życia pracował, której wiernymi się opiekował i to tam właśnie był nachodzony przez tych niestety ciągle nieznanych sprawców, nieukaranych, nieujętych. Tam co rok odbywają się uroczystości upamiętniające kapłana. O godzinie 16 msza święta w kościele w Pelagowie w Trablicach. Potem przechodzimy pod izbę księdza Kotlarza, dawną plebanię. I tam też będzie koncert, który upamiętnia księdza Kotlarza. Będzie odsłonięte jego popiersie, ale też będzie można podziwiać znajdujący się tam już od kilku dni Deskal. Deskal to mural, ale malowany na deskach. Taka nazwa jest. Przedstawiający właśnie księdza Kotlarza. Całe te nasze obchody roku księdza Kotlarza odbywają się pod honorowym patronatem Karola Nawrockiego, prezydenta RP, a w komitecie honorowym obchodów jest między innymi biskup Marek Solarczyk i zapraszamy. Myślę, że tutaj mogę powiedzieć w imieniu starosty i księdza biskupa na te wszystkie obchody.
15: Dużo się działo, dużo się dzieje, dużo się będzie dziać, tak można by powiedzieć i będziemy o tym przypominać. A dzisiaj przede wszystkim zapraszamy i zapraszaliśmy na najbliższy koncert 16 sierpnia w niedzielę o 19:00 rodzina Pospiszalskich, ksiądz Jakub Barczak na koncercie Prawda dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza, a moim gościem była Renata Metzger, dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury. Dziękuję za spotkanie.
16: Dziękuję.
14: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

Dziś w kalendarzu 13 sierpnia, czyli wiadomo, pielgrzymka radomska zakończyła swoją wędrówkę. 8 dni szli od 6 sierpnia do 13. Niektórzy zostają na uroczystości w sobotę 15, niektórzy wracają od razu do domu, ale mają w nogach ponad 200 kilometrów. Ponad 8700 osób szło. Dokładnie podana była liczba 8705, czyli tylu pątników w tym roku zliczono i tak to wyglądało, jeśli chodzi o naszą radomską pielgrzymkę, która jest czy jedną z największych, czy największą, nie wiem. Myślę, że jutro więcej w wiadomościach Radek Mizera powie, bo on czuwał nad tym wszystkim i między innymi jego zdjęcia też są na Facebooku z wejścia pielgrzymów radomskich na Jasną Górę.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje?
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
7: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
8: Po reklamie.

Dzisiaj troszkę zmiana była, bo była po 18 audycja Kościół od Kuchni. Dorota Gut rozmawiała z organistą. No i dlatego to się wszystko troszkę przesunęło, ale apteczka czeka na kogoś, kto do mnie zadzwoni. Wystarczy telefon. Pierwsza osoba, która się odezwie w tej chwili do Radia Plus, tą apteczkę ode mnie otrzyma, bo obiecałem, że codziennie będę rozdawał, no to dzisiaj z drobnym opóźnieniem, ale chciałbym komuś się ofiarować. Mój numer 48 360 83 37.

tutaj przy takich rytmach Los Lobos, czyli La Bamby, Agnieszka zadzwoniła i Agnieszka apteczkę ma. No to umawiamy się na kolejny tydzień, kolejny zestaw apteczek. Muszę je policzyć później i zobaczę, ale myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu będę miał dla Was kolejny zestaw, czyli 5 apteczek jeszcze będzie czekać. A ja dziękuję za dzisiejsze czwartkowe popołudnie i spotkanie. Kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Tu nasze lato z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop wakacyjne przeboje. Duet Fantastic, Costa Blanca, potem zespół francuski, ale wykonujący swoje utwory po hiszpańsku, czyli Magazine 60 i Pancho Villa. Będzie też Pat Ryan i I Don't Wanna Lose You Tonight. Come.

0: Modern Talking utworem Jetliner zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
14: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Radom.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a zaczynamy w stylu Italo Disco, Lee Morrow i Sayonara. Potem Rosie, Magic, Carry On, będzie też Danny Keefe i Keep On Music.

To był Danny Keefe, teraz formacja Plastic Mold i Mi Amor, potem Trio Scotch i Take Me Up, a także Pilają, czyli Pado Pelandi w nagraniu Reggae Radio.

To był Pilion, a teraz jeden z najpopularniejszych włoskich DJ-ów, DJ La Level i Magic Apto Secondo. Potem Banda AK i ich wersja hitu Jezaer.

Za nami banda AK, a przed nami formacja Starlight, którą stworzyli znani włoscy DJ-e. W ich wykonaniu utwór numer uno, potem ISMC i Cinema.

0: ISMC utworem Cinema zakończył kolejny dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, zmiksowane przeboje non-stop. Oto Kim Wilde i You Came. Potem odrobina elektroniki, Patrick Cowley w utworze Technological World. Będzie też grupa OMD i So In Love.

Za nami OMD, a przed nami kolejny brytyjski zespół Johnny Hate Jazz i Shattered Dreams, potem amerykańska formacja Cockrobin i Just Around the Corner, a także duński duet Laidback i Beckerman.

0: To byli Duńczycy z zespołu Laidback i to był utwór Beckerman. Tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają dwa utwory różniące się w wersjach od oryginału. Na początek duet Łyszkę i No Woman No Cry z repertuaru Boba Marleya, a potem utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki and Nicki. Będzie też grupa Radiorama

To była Vanessa, która występowała również w duecie Macho Gang. I oto właśnie duet Macho Gang w nagraniu Sahara. Potem Hiszpanka Paula Evans w utworze Ciał. A ten mix zakończy król Italo Disco Savage przeróbką hitu grupy Depeche Mode Strange Love.

0: słynny hit z repertuaru grupy Depeche Mode, piosenka Strange Love, a tę wersję wykonał Savage. Tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.